0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

0: autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
1: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
8: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o zmianach w ruchu drogowym w Opolu. Porozmawiam też o grach terenowych, w których będą mogli wziąć udział Opolanie.
9: Co słychać w Opolu?
8: Na początek zajrzyjmy w okolice Centrum Usług Publicznych. Trwa tam budowa estakady. Kierowcy mogą się nią już poruszać.
10: Właściwie to jednym pasem jednej nitki. Wcześniej wykonawca będzie przygotowywał cały teren tak, aby bezpiecznie kierowcy we właściwy sposób mogli się tutaj poruszać po tym obiekcie, po tak naprawdę terenie całej inwestycji, po terenie jeszcze budowy, bo to też podkreślamy, żeby zachowywać ostrożność, stosować się do tych znaków, nie rozwijać zbyt dużych prędkości, bo to cały czas jest teren budowy. No i faktycznie gdzieś tymi dużymi krokami zbliżamy się do końca tego zadania rozbudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej z ulicami Kośnego i Pileckiego. Ten termin to końcówka czerwca. No i kolejny etap, kolejne działanie jest konieczne do realizacji przez wykonawcę. Dlatego też konieczne jest wprowadzenie nowego etapu tymczasowej organizacji ruchu i włączenie do ruchu jednego pasa. To będzie ta nitka, która przebiega bliżej budynków Centrum Usług Publicznych. A dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że łącznica, którą teraz wyjeżdżamy z ulicy Pileckiego, jedziemy w prawo w stronę Opola Wschodniego, no to na tym ostatnim jej zakresie trzeba będzie wykonać nową nawierzchnię, trzeba będzie ją dowiązać do wykonanego już najazdu od strony Opola Wschodniego. No i pod ruchem tego oczywiście nie dało się zrobić, dlatego też to jeden pas jednej nitki będzie otwarty. Tą łącznicą, którą teraz z Sozimskiej w stronę Opola Wschodniego dojedziemy do ronda, będzie możliwość zjazdu na Pileckiego, będzie możliwość, bo to też jest nowość, będzie uruchomione rondo, nie ze wszystkimi kierunkami. Będziemy mogli zjechać na Pileckiego, będziemy mogli wrócić na Ozimską, będziemy mogli pojechać na Kośnego, więc na tym rondzie mamy relację Kośnego-Pileckiego, mamy możliwość pojazdu w stronę Ozimskiej, ale tą łącznicą od Pileckiego w stronę Opola Wschodniego nie pojedziemy, ona będzie wyłączona z ruchu ze względu na to, że będą tam odbywały się teraz roboty. Rondo będzie już udostępnione dla kierowców, ale tak jak wspomniałem, no tak naprawdę trzy kierunki z tego ronda, nie cztery, czyli ta relacja Kośnego-Pileckiego, no to jest nowość, ona będzie już dla kierowców możliwa. To już tak naprawdę takie ostatnie prace, bo mamy zamontowane już słupy pod oświetlenie, więc teraz będą montowane oprawy z takim nowoczesnym oświetleniem ulicznym, ekrany akustyczne. To jeżeli chodzi o obiekt, jeżeli chodzi o to, co dzieje się pod obiektem, to tak naprawdę jest dużo prac wykończeniowych. One toczą się też w okolicach samego ronda, ale też niedaleko wiaduktu od strony ulicy Kośnego, tego łącznika, którym podróżujemy teraz w stronę ulicy Ozimskiej, to wzdłuż wiaduktu, wzdłuż najazdu budowana cały czas jest droga dla rowerów oraz chodnik i tak jak wcześniej wspomniałem, będziemy przenosili się na drugą stronę, tam gdzie kiedyś była stacja paliw, tam będą prace takie wykończeniowe, można już powiedzieć, jeżeli chodzi o tą łącznicę od strony Opola Wschodniego, a także jeżeli chodzi o taką infrastrukturę dla pieszych, dla rowerzystów. No oczywiście później jeszcze jest konieczne wprowadzenie tej stałej organizacji ruchu, ale to będzie działo się już sukcesywnie, no i wszelkie odbiory techniczne, pozwolenia na użytkowanie, no to też jest potrzebny czas na to, aby te wszystkie dokumenty uzyskać i oddać całą inwestycję do dyspozycji mieszkańców.
8: Mówił Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg. Budowa estakady potrwa do końca czerwca.
1: Czas wolny w Opolu.
8: Przed nami dwie duże imprezy w Opolu. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki i Festiwal Książki. Podczas obu festiwali Opolanie będą mogli wziąć udział w grach terenowych.
9: Dawid Pelczarski, Opole Connect. Opole Connect od dłuższego czasu angażuje się w inicjatywy kulturowe i edukacyjne. Bardzo zależy nam, żeby mieszkańcy, ale także turyści, którzy przybywają do miasta, poznali jego historię, zarówno poprzez gry terenowe, jak i po prostu pytania. To niesamowicie angażuje, tak zwany mechanizm gamifikacji po prostu zachęca ludzi do aktywności, do przemieszczania się po mieście, ale także przede wszystkim zapoznania się z tym, co miasto ma do zaoferowania. Nie możemy wszystkiego zdradzić, ale na pewno będzie muzycznie, na pewno będzie quizowo, na pewno będzie troszeczkę tajemniczo, dlatego mamy parę dużych atrakcji, które będziemy mogli wyeksponować w tej aplikacji. Na pewno będziemy mieli nagrody, które też bardzo interesują uczestników, no i w szczególności bardzo będziemy chcieli wyeksponować tą właśnie kulturę Opola. Nutek mamy kilka kolorów i w zależności co nas będzie interesować, co będziemy chcieli znaleźć, to ta nutka będzie reprezentowała odpowiedni kolor. Będziemy kręcić kołem z kategoriami pytań i pod tymi kategoriami będą kryły się różne pytania, na które możemy odpowiedzieć. Będą też bonusy, które będziemy mogli zdobyć w ramach kręcenia tego kołem i zbierać właśnie te złote nutki. Będzie ranking opolski, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć, jak się plasujemy, no i oczywiście rywalizować, bo ta rywalizacja budzi taką chęć po prostu uczestnictwa. Od 4 do 7 czerwca będzie gra dostępna. Każdy może się zalogować, odpalić ją za pomocą plakatu, które będą na terenie miasta, ale także w naszych social mediach miasta, więc tutaj będziemy mogli bezproblemowo sobie wejść. Logujemy się, no i tak naprawdę gra się zaczyna. Widzimy mapę, widzimy koło, kręcimy kołem, odpowiadamy na pytania. Tu się będzie równoważyło, bo zarówno trzeba mieć troszeczkę wiedzy z zakresu historii miasta, z zakresu wiedzy na temat festiwalu, ale także artystów i wszystkich wydarzeń około festiwalowych, więc tutaj tak naprawdę ta ogólna wiedza na temat całości, no, może być zdecydowanie przydatna. No i oczywiście pamiętajmy, że to jest losowość, także jakie kategorie wylosujemy, na takie pytanie musimy odpowiedzieć. Mamy też partnerów, którzy będą mieli specjalne stanowiska z podpowiedziami dotyczącymi właśnie do konkretnych pytań, więc możemy się koło tych stanowisk zakręcić i zobaczyć, czy gdzieś tam nie ma odpowiedzi na pytanie, które po prostu mamy w aplikacji. Jeżeli chodzi o Festiwal Książki, to tutaj była to pierwsza taka większa gra, która udało się spopularyzować na więcej niż 500 uczestników. Myśmy już wcześniej działali w ramach Halloween, ponieważ zawsze widzieliśmy, że w Halloween brakuje takich gier, żeby zachęcić młodych ludzi do aktywizacji właśnie w mieście. W związku z tym zaczęliśmy w Halloween, ale na festiwalu faktycznie wtedy pierwszy raz wyszliśmy poza to Halloween i spróbowaliśmy współpracy właśnie z festiwalem. Uczestników było znacznie więcej, bo ponad 500 uczestników wzięło udział, ponad 100 ukończyło grę od A do Z, mieliśmy dużo zwycięzców, no i spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem. Zauważyliśmy, że Opolanie i nie tylko Opolanie, bo też osoby, które przyjeżdżają do Opola, uwielbiają zagadki, uwielbiają zwiedzać miasto, bo nasze opolskie miasto ma ten po prostu fenomenalny klimat takiej zagadkowości. Miasto nie jest przetłoczone i jest pięknie wyeksponowane, szlaki są bezpieczne i widoczne, w związku z tym nie czujemy się jakoś zaniepokojeni, że gdzieś nas mapa prowadzi w jakąś ulicę, no i daje to właśnie tą zagadkowość. Dlatego no, chcemy to wyeksponować jak najbardziej, żeby tutaj Opole jak najbardziej mogło być widoczne na tej polskiej mapie jako takie miasto zagadek, dla której każda osoba, która przyjedzie, będzie mogła po prostu miło spędzić czas. W tym roku też się trzymamy kryminalnych wątków, dlatego że dostaliśmy odpowiedzi od osób, które nie mogły wziąć udziału w grze, że chcieliby bardzo znowu wziąć udział, chcieliby wziąć w ogóle udział w takiej grze kryminalnej. No i były pytania, czy będzie kryminalna, czy będzie to już inny klimat. No i wygrała tutaj ta tematyka kryminalna, więc chyba Opole tutaj ma bardzo dobry potencjał po to, żeby te zagadki kryminalne robić. Oczywiście mają tutaj równe szanse, cały czas zmieniamy te zagadki, zmienia się historia, więc no trzeba być czujnym i po prostu otwartym, żeby po prostu te wszystkie ślady łapać. Organizatorzy na pewno dostarczą informacje o tym, gdzie można się zapisać, gdzie można zgłosić swoją drużynę. Już niedługo będą ruszać zapisy, więc będzie można zapisać się do drużyny i od razu tak naprawdę zgłosić swoją gotowość do rozwiązywania zagadki, więc śledzimy media społecznościowe miasta, media społecznościowe Opole Connect i organizatorów. W przypadku festiwalu polskiej piosenki tutaj gra jest pojedyncza, czyli bierzemy udział pojedynczo, a w przypadku festiwalu książki mamy tutaj uczestnictwo grupowe, drużynowe. W przypadku festiwalu książki mamy tutaj do 5 osób maksymalnie.
8: Mówił Dawid Pelczarski z Opole Connect. W Opolu pojawią się plakaty, które umożliwią chętnym udział w grach terenowych. Będzie można je zeskanować telefonem.
1: Kryminalne opolskie.
8: Ze sporymi konsekwencjami będzie musiała się zmierzyć ekspedientka, która przyjechała do pracy pijana.
11: Młodszy aspirant Wioleta Tarasiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Nietrzeźwa pracownica sklepu została zatrzymana przez policjantów z Branic. Kobieta miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie i w tym stanie, ledwo stojąc na nogach, obsługiwała klientów. Chwilę wcześniej przyjechała do pracy samochodem. Nietrzeźwej ekspedientce grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Do tego zdarzenia doszło we wtorek, 12 maja. Chwilę po godzinie 14.30 dyżurny głubczyckiej komendy otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwej pracownicy jednego z marketów na terenie powiatu. Na miejsce natychmiast skierował policyjny patrol. Zgłaszająca kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że zaniepokoiło ją zachowanie pracownicy sklepu. Kobieta miała wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi, a w rozmowie z nią wyczuła alkohol. Dodatkowo 46-latka chwilę wcześniej przyjechała do pracy samochodem. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości ekspedientki. Wynik był jednoznaczny. Urządzenie wskazało u 46-latki ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z podejrzeniem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również kluczyki od pojazdu, który zaparkowany został na sklepowym parkingu. Od 46-latki pobrano również krew do dalszych badań. Teraz mieszkanka regionu odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Osobne konsekwencje mogą czekać na kobietę w związku z wykonywaniem pracy pod wpływem alkoholu.
8: Mówiła Wioletta Tarasiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Strażak podpalacz zatrzymany na Opolszczyźnie. Policjanci z Olesna zatrzymali 41-letniego strażaka OSP podejrzanego o podpalenie budynku gospodarczego w gminie Gorzów Śląski. Straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, który brał udział w akcji gaśniczej, przyznał się do winy. Grozi mu 5 lat więzienia, informuje Opolska Komenda Wojewódzka. Z kolei w Starym Grodkowie w gminie Skoroszyce powstał największy w Polsce magazyn energii. Instalacja o mocy 50 MW ma za zadanie zabezpieczyć energetycznie nasz kraj. Magazyn będzie gromadzić energię wytworzoną przez panele fotowoltaiczne w słoneczne dni oraz przez turbiny wiatrowe w dni wietrzne. Później będzie oddawać do sieci energię w czasie największego zapotrzebowania. Magazyn energii jest oparty o technologię litowo-jonową wykorzystywaną na całym świecie. Tymczasem Opole tętniło w tym tygodniu studencką energią. W poniedziałek rozpoczęły się kolejne piastonalia. Studenci rozpoczęli świętowanie kolorową żakinę Kinadą, czyli paradą przebierańców. Na miejscu był Kamil Kostka.
13: Przepis na udane przebranie rzekinadowe.
14: Musi być zabawne.
15: Musi być darmowe, ponieważ nie mam pieniędzy jako studenci. Cokolwiek z szafy.
13: Ciężko było nazbierać takie rzeczy, elementy na ten strój, na to przebranie?
16: Szczerze, robiłyśmy to wszystko w sobotę.
17: 20 zł gotowe.
12: Przy okazji piastonaliów nastąpiły też w Opolu tymczasowe zmiany w komunikacji miejskiej. MZK wprowadziło dodatkowe kursy na liniach autobusów miejskich numer 7, a także N1 i N2. Z kolei we wtorek w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim przekazano umowy dotyczące wsparcia lokalnych inicjatyw związanych z kultywowaniem tradycji. W pierwszej edycji konkursu pod nazwą Opolskie Kuźnie Pamięci środki trafią do 30 beneficjentów z całego regionu. Zadaniem konkursu jest wspieranie działań związanych m.in. z podtrzymaniem dawnych obrzędów i lokalnych tradycji specyficznych dla danej wsi, dokumentowaniem i utrwalaniem historii lokalnej społeczności, promowaniem wiejskiego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego lub kulinarnego. Jak poinformowało Biuro Prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, na pierwszą edycję konkursu władze województwa przeznaczyły 300 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na utrzymanie izb pamięci, odtwarzanie i utrzymanie ginących zawodów, np. pozyskiwanie i tkanie lnu, kultywowanie obyczajów takich jak świniobicie czy masarstwo oraz tradycji lokalnej kuchni. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Kilkanaście psów zginęło w pożarze, do którego doszło w miejscowości Jaśkowice w gminie Byczyna. Ogień objął domek holenderski przystosowany do prowadzenia hodowli. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. A w Opolu trwa nabór wniosków do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Wniosek składamy elektronicznie. Mieszkańcy mogą składać propozycje projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych. Głosowanie odbędzie się jesienią, a realizacja zwycięskich pomysłów w przyszłym roku. Tymczasem dzięki mieszkańcom Dańca ranny bocian trafił pod dobrą opiekę. W tej podopolskiej miejscowości znaleźli oni ptaka, który najprawdopodobniej miał złamane skrzydło. Sprawą zajęli się policjanci z Ozimka. Przewieźli go do Opolskiego Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI. Tam bocian dochodzi do zdrowia.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
8: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o pszczelarstwie w naszym regionie.
1: Przyroda w Opolskiem.
8: Wiosna w pełni rozkwitła, w zasadzie to już bardziej zbliża się lato. Pszczoły latają wokół drzew owocowych, więc możemy się spodziewać i owoców, i miodu. No właśnie, a czy utrzymanie pszczół to trudne zajęcie? O tym opowie Paweł Heizer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
21: Pogoda to jest ten czynnik, który warunkuje nasze prace pszczelarskie. My, mimo że jesteśmy traktowani jak hodowcy zwierząt, to tak naprawdę wszystko nasze zajęcia to są prace ręczne i prace bardzo często powiązane i uzależnione od pogody. No więc ta wiosna jest dla nas jakimś tam kłopotem, takim organizacyjnym. My i pszczoły nie lubimy dużych skoków temperatur, dużych zmian pogody, raz upał, raz znowuż przymrozki. To wszystko paraliżuje taką stabilną, równomierną pracę pszczół. One wolą pracować systematycznie, równomiernie, powoli, bez nadmiernych skoków. Ale z drugiej strony też musimy mieć świadomość, że są to zwierzęta, które przez te miliony lat ewolucji się dostosowały do pogody i tak naprawdę bardziej ta pogoda chyba nam przeszkadza niż pszczołom. One potrafią sobie z tym poradzić.
8: A jak skoki temperatury mogą wpłynąć na pracę pszczelarza i pracę pszczół?
21: Dla nas po tym okresie gwałtownego ochłodzenia, dużej ilości deszczu po tych kilku dniach, to równa się zwiększona ilość rojenia się pszczół, bo to jest okres, w którym pszczoły dążą do rozmnożenia się, rojenie się pszczół, czyli ta klasyczna rójka to jest tradycyjny sposób rozmnażania się pszczół. I my na to nie mamy wyjścia, musimy się z tym pogodzić. My robimy różnego rodzaju zabiegi, czynności, które mają nam ułatwić, żeby te pszczoły się nie roiły, bo dla nas jest to pewnego rodzaju trudność, a zarazem też strata, jeżeli taka rodzina pszczela nagle ubędzie i połowę pszczoły, tak? Pszczół. No więc to jest strata. Natomiast te pogody właśnie będą sprzyjały. Jak tylko zacznie się gorący, aby jeszcze na dodatek parny okres, no to mamy bardzo dużo sytuacji i proszę, żeby się wszyscy przygotowali, żeby się nie obawiali tych pszczół w fazie rojenia, dlatego że jest to, są to pszczoły, które są lotne, ale ponieważ to są pszczoły, które zabierają zapasy na co najmniej 5 dni. I one latają tak trochę nieporadnie, latają w taki sposób trochę nieskoordynowany, wydaje nam się, dużo buczą, huczą, bzyczą i to nas troszeczkę przeraża jako ludzi. Tak naprawdę one są tak załadowane zapasami, że one są w ogóle niezainteresowane tym, czy co się dzieje wokół nich. Próbują znaleźć miejsce, jakąś gałąź, jakieś miejsce, gdzie są w stanie przycupnąć, odpocząć, chwilę nabrać siły po to, żeby dalej lecieć i szukać swojego domku nowego.
8: Czyli pszczoły nie należy się bać.
21: No nie należy się bać, bo generalnie to nie jest owad, który jest nastawiony na jakąś ingerencję i reakcję w stosunku do człowieka. Jeżeli pszczoła jest nastawiona na pozyskiwanie, pamiętajmy właśnie, czym pszczoła się żywi. Żywi się nektarem i pyłkiem. No więc co my mamy w ofercie dla takiej pszczoły jako ludzie? No my nic nie mamy. Wiele osób myli pszczoły z osami, stąd często są jakieś informacje, jak to te pszczoły agresywne zaatakowały, a po zbadaniu się okazuje, że to były osy albo jakieś inne owady i wcale nie pszczoły. Gdyby zrobić eksperyment i wyłożyć na talerzyku sok z jakichś owoców, a najlepiej ten taki sztuczny, taki, wie pan, taki wcale niezdrowy, to wbrew pozorom tam nie będzie ani jednej pszczoły. Przeważnie zlecą się osy. I to jest ta podstawowa zasada. Nie powinniśmy się ich bać. Poza tym druga rzecz. Pszczoła ma żądło. I żądło jest tak skonstruowane, że ono ma takie wbudowane specjalne haczyki i jeżeli to żądło pszczoła wprowadzi w skórę ssaków jakichkolwiek, ludzi też, no więc ona nie jest w stanie wyciągnąć tego żądła bez straty swoich narządów wewnętrznych i dla niej to się wiąże po prostu ze śmiercią. No więc które normalne zwierzę jest gotowe wykonać jakieś działania tylko po to, żeby umrzeć? To jest nielogiczne. No więc nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o pszczoły. Traktujmy je jako pożyteczne owady, jako takie, dzięki którym możemy egzystować, mieć zdrowe jedzenie i pomóżmy im w tej fazie rojenia. Najlepsza metoda, znajdźcie telefon do najbliższego pszczelarza, jak nie, to znajdźcie organizację pszczelarską na stronach internetowych, w mapach googlowych i zawiadomcie tą organizację. Na pewno znajdzie się pszczelarz, który przyjedzie i ten rój zabierze.
8: W zeszłym roku na wiele rzeczy wpływ miała powódź z 2024 roku. Czy tutaj, jeśli chodzi o pszczelarstwo, też ten wpływ widać?
21: No niestety te poprzednie lata to miały nagromadzoną ilość takich tragicznych informacji dla nas. My mieliśmy bardzo dużo osób, pszczelarzy, którzy byli poszkodowani w wyniku tej powodzi. No dla nas serce się kroi, jak my widzimy obrazki, w których zatopione są takie ule, tak? Pszczoły mają instynkt, że jeżeli w ulu znajduje się ich nowe pokolenie w postaci larw, tak? W postaci owadów, które wymagają opieki, jeszcze niewykształconych całkowicie, one mają instynkt, nie opuszczą takiego miejsca. A skoro nie opuszczą takiego miejsca, no więc one niestety umierają razem z tymi larwami, jeżeli są zatapiane przez takie powodziowe wody. Jeżeli konstrukcja ula pozwala, żeby on pływał na takiej wodzie, to one w jakiś sposób są w stanie się uratować. One będą chroniły te larwy, będą chroniły królową matkę i jeżeli taka rodzina choćby w podstawowej postaci przetrwa taki kataklizm, to jest w stanie się uratować. Ale powstaje pytanie, czy pszczelarz, który robił przez ileś lat inwestycje w taką infrastrukturę, bo przecież ul jest drogi, ul ma swoje wyposażenie w postaci ramy. Ta powódź dotknęła nie tylko miejsca, w których stały pszczoły, ale iż miejsca, w których pszczelarze ten miód wirowali, pozyskiwali, przygotowywali te produkty do sprzedaży. Każde takie miejsce wymagało masy zaangażowania ze strony i pszczelarzy, i my tu staraliśmy się w miarę możliwości pomagać w takich sytuacjach. Uzyskiwaliśmy też pomoc od różnych organizacji społecznych. Bardzo dużo nam pomagali też pszczelarze z innych lokalizacji, którzy nie byli dotknięci tą powodzią i pomagali nam odbudować taką populację pszczół, bo to się też z tym wiązało. No więc Tu jedynie należą się podziękowania dla całej społeczności, która nam pomogła i udało nam się to odbudować na tą chwilę.
8: Czyli tak naprawdę to, czy pszczoły przeżyją, czy nie, to zależy od samej konstrukcji ula?
21: To zależy od różnej sytuacji, no bo to zależy, z jakim kataklizmem się mierzymy, tak? Jeżeli to będzie takie powolne zalewanie tej rodziny i ona, wiadomo, będzie się ewakuować na coraz wyższe partie, ten ul sobie popłynie i będzie płynął z nurtem, a one będą w stanie tam jakoś przetrzymać na tej powierzchni, to one się uratują, bo w końcu ten ul gdzieś osiądzie, one zaczną funkcjonować i one przeżyją, tak? Z drugiej strony pamiętajmy, pszczoły, one są naszymi zwierzętami hodowlanymi, ale to jest genetycznie ta sama pszczoła, która miliony lat temu jeszcze była w dziupli, przebywała i sobie doskonale zdawała radę z różnego rodzaju kataklizmami, które dotknęły takie środowisko i naturalne. No więc pszczoły sobie poradzą.
8: W takim razie, co jest gorsze dla pasieki? Zimna wiosna czy upalne lato?
21: Trudne pytanie. Wydaje mi się, że obydwie te skrajności są niedogodne. To zależy, jak pszczelarz jest w stanie zorganizować taką pasiekę, bo na przykład, jeżeli latem mówimy o suszy, mówimy o upałach, no na suszę, jeżeli pszczoły będą miały jakiś kontakt z wodą, będą miały dostęp do poidła, do wody, choćby w sztuczny sposób dostarczanej tym pszczołom, one przetrwają, one potrafią sobie zabezpieczyć byt, nawet przed dużymi upałami. Pamiętajmy, pszczoły to są zwierzęta, które funkcjonują w różnych klimatach. W Egipcie są pszczoły i tam są upały dużo większe niż u nas i one sobie radzą z tym. Dla ciekawostki podam taką informację, że pszczoły na przykład wodę, którą pozyskują z poidła na przykład, czy z jakiegoś strumienia, z kałuży, one są w stanie tą wodą spryskiwać wnętrze ula i nawet zewnętrzną część ula i mamy zjawisko takie jak my, którzy pocimy się i w ten sposób możemy zmniejszyć temperaturę, czyli chłodzą swoją przestrzeń, w której wychowują larwy tak naprawdę. No więc tutaj pszczoły sobie poradzą. Jeśli pszczelarz zadba o to, żeby te ule nie stały w jakimś bardzo nasłonecznionym miejscu, to jeszcze łatwiej im pokonać te trudności związane z suszą czy z upałami. Czyli jakieś ocienione miejsce, jakieś zadaszenie, jakieś drzewa, pod którymi te ule są, stacjonują. Pszczelarze o tym wiedzą i dbają o to i jak tylko jest taka możliwość, to na pewno o to zadbają. Przymrozkami. Z przymrozkami jest trudniej, dlatego że szczególnie te wczesne przymrozki są trudne. Pierwszym tak naprawdę kwitnącą rośliną, z której pszczoły czerpią pożytek pyłkowy, to jest leszczyna. Ona potrafi kwitnąć w lutym. Czyli jeżeli tylko mamy chwilę sprzyjającego słońca, wystarczy, że temperatura podniesie się do 8-10 stopni Celsjusza, choćby przez godzinę, przez dwie, i jest jakieś nasłonecznione miejsce, w którym kwitnie leszczyna, to pszczoły jak szalone latają do tej leszczyny i zbierają ten pyłek, znoszą do ula. To jest dla nich najpiękniejszy pokarm. Natomiast jeśli kolejne pożytki zdarzają się i przychodzi fala takich przymrozków, no to wiadomo, te przymrozki zniszczą kwiatki, zniszczą pyłek i pszczoły tracą możliwość pozyskania tego pokarmu. Ale pamiętajmy, one wiedzą, że tak jest skonstruowane środowisko. One wiedzą o tym, że te rośliny mogą przemarznąć. One wiedząc o tym, magazynują sobie ten pokarm. Czyli jeżeli tylko jest możliwość nazbierania tego więcej, to one to wykorzystają. Przynoszą do ula, zmagazynują w komórkach i mają pokarm na zapas. Z drugiej strony też nasza rola pszczelarzy, żeby dbać o to i wiedzieć, czy taka rodzina pszczela ma wystarczające zapasy, bo my mamy więcej informacji niż one w postaci różnego rodzaju prognoz pogodowych, tak? Jeżeli wiemy, że zbliża się przymrozek, należy zadbać o to, żeby ten ul sprawdzić, czy tam ma na tyle zapasów, które umożliwiają tej pszczole przetrwanie. Pszczelarze często na wiosnę podają nawet wodę do ula po to, żeby pszczoły swoim ciepłem ogrzewając takie miseczki z wodą, takie poidła, pszczoły mają przez to podgrzewaną wodę, mają ciepłą, nie muszą wylatywać z ula, żeby tą wodę pozyskać i dzięki tej wodzie mogą przygotowywać pokarm dla larw i dla matki pszczelej. No więc to jest taka synergia, pszczelarz i pszczoła.
8: A te pszczoły jakoś się ze sobą komunikują?
21: No oczywiście, że się komunikują. To są jedne z najpopularniejszych owadów społecznych, tak? pszczoły najsłynniejszy sposób komunikacji mają poprzez taniec. No więc one mają różnego rodzaju tańce, specjalnie takie zostały badania już dawno temu przeprowadzone, w wyniku których pan otrzymał Nagrodę Nobla z racji odkrycia, jaki sposób pszczoły się komunikują. I jest to taniec, dzięki któremu jedna pszczoła drugiej przekazuje informację, jak daleko znajduje się ten pożytek, do którego należałoby polecieć. I tu mówimy i o pyłku, i o nektarze. W którym kierunku? Ciekawe, prawda? Nie mają GPS-a, wiedzą, gdzie lecieć. I okazuje się, że tym elementem takim kontaktowym to jest słońce, czyli ułożenie słońca i kierunek, kąt od słońca, to jest kierunek, którym należy lecieć po pokarm. I tym tańcem pokazują pozostałym koleżankom, gdzie należy się udać, aby zdobyć to, co one przyniosły już do ula.
8: Co jest najlepsze w zawodzie pszczelarza?
21: Przyznam szczerze, w tej chwili zmierzamy do trudnych czasów, dlatego że mało jest osób, które praktycznie zawodowo zajmują się pszczelarstwem, bo to jest specyficzna branża, cała masa specyficznego sprzętu, specjalistycznego, wyjątkowego. Nigdzie indziej się tego sprzętu praktycznie nie używa, nie można go wielokrotnie zastosować do różnych innych zastosowań. Druga rzecz, kiedyś jak gdyby ceny miodu i produktów pszczelich były relatywnie wyższe. Nie było aż tak dużej konkurencji w stosunku do tego, co może do nas, do Polski trafić. Polska otworzyła się na rynek światowy, no i to jest niestety dla nas trudność, dlatego że wraz z miodem, który jest może i lepszy, może i konkurencyjniejszy i może powinniśmy z niego korzystać, ale wraz z tym trafia masa produktów, które nie są miodami, są produktami podrabianymi, bo musimy wiedzieć, że wśród trzech produktów najbardziej podrabianych miód jest jednym z najczęściej podrabianych produktów. I to powoduje, że z tym zawodem może być różnie.
8: Mówił Paweł Hajzer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Pasieki nie są w naszym regionie domeną wyłącznie wiosek i pól. W samym Opolu możemy je znaleźć nawet w ścisłym centrum miasta. Na przykład na dachu jednego z budynków przy ulicy Koraszewskiego.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
0: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
0: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
12: Doczekamy się w końcu remontu ulicy Wschodniej w Opolu i to gruntownego. Na razie w ciągu 7 miesięcy ma powstać program funkcjonalno-użytkowy dla tej inwestycji i rozstrzygnięte zostanie m.in. to, czy powinno być tam wybudowane rondo turbinowe, rondo jednopasmowe, czy może skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. A na pewno będzie nowa nawierzchnia.

Kto już dzisiaj zdążył pomyśleć? No w końcu, it's Friday, piątek, piąteczek. Zaczynamy i podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, cześć. No wstawajcie, bo już 6:30.

Justin Jack Style i Turn the Lights Off w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy waszą formę i plany na piątek. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Jest kubek Melo Radia do zgarnięcia dla was, tak żebyście poczuli, że to jest wasz dzień. Najlepiej od samego rana. Czekam, dzwońcie szybko pod 321-321-777. Kubek Melo Radia może być wasz.

0: Just the way you are, Milky David Guetta. Tak podkręcamy tempo od rana w piątek, piąteczek, specjalnie dla was i razem z wami. I teraz razem z Natalią. Siema Natalia, cześć.
1: Cześć, hej.
0: No cześć, co tam Natalia u ciebie? Podobno jest coś, czym można się pochwalić, co?
1: No dokładnie tak, bo ja już zaczęłam weekend, także jest słońce, jest ciepełko, więc zapowiada się fantastycznie.
0: Ty sobie wyobraź teraz, że wszyscy, którzy cię słuchają, my też po prostu ci zazdroszczą tak mega, mega mocno. A jakie plany na ten weekend?
1: No, jeśli właśnie będzie pogoda taka, jak się zapowiada, to na pewno jakieś spacerki, piknik, może jakiś grill spadnie, także relaks i chill.
0: Jak sami widzicie, no Natalia się nie ogranicza, więc może i może jakieś może. Dobra, rozpędziłem się, uwaga. To teraz rozpędzałem się, Natalia, uważaj, bo mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Czyli trzy szybkie pytania, po których będziemy już wiedzieć o tobie prawie wszystko. Uwaga, Natalia, wąż czy pająk?
1: Ani to, ani to, ale ostatecznie niech będzie wąż.
0: Rozumiem twoją opcję i odpowiedź. Uwaga, wolisz posty czy storiesy na Instagramie?
1: Posty.
0: A impreza to w domu czy na mieście, Natalia?
1: Niech będzie na mieście.
0: Ale z tego, co słyszę, to i tu jest fajnie, nie?
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: I to rozumiem. Kubek Meloradia, już pakujemy i już wysyłamy do ciebie fajnego piątku i udanego weekendu.
2: Trzy szoty w Melo.

0: DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Pewnie, że sprawdzimy dla was już za chwilę w prognozie pogody, gdzie będzie dzisiaj cieplej. U nas czy w Saint-Tropez, może za chwilę też newsy.
1: A w nich kolejny zwrot w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jaki? Już za chwilę o tym.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion w Melo. Mocny początek kolejnej godziny przed wami razem z Melo Radiem. Tak, podkręcamy tempo w piątek rano.
2: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa.
5: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: Ach, to niska cena.
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Rzepce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
17: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Po reklamie.

0: słońce i chmury na zmianę. Dzisiaj na niebie nad Opolem szykuje się kolejny pogodny, przyjemny dzień i całkiem ciepły. 22 stopnie maksymalnie pokażą polskie termometry. Około godziny 15 jak zwykle przypadnie ta najcieplejsza pora. Na razie jest mniej więcej o połowę chłodniej. Mamy w granicach 11-12 stopni w regionie. I to w sumie nie koniec dobrych wieści, bo weekend ma przynieść jeszcze ocieplenie, nawet do 25 stopni w Opolu w niedzielę.
1: To już prawie 7 rano w piątek. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Zwrot w sprawie wysłania amerykańskich żołnierzy do Polski. Donald Trump ogłosił, że do naszego kraju trafi dodatkowo 5 tysięcy wojskowych. Decyzję opublikował na swoim portalu Truth Social. W niedzielę referendum w Krakowie to w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Tylko do północy można publikować materiały o referendum. Później nie trzeba jednak ich usuwać, wyjaśnia Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
3: Materiały umieszczone wcześniej w prasie albo w internecie mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej, ale tylko pod warunkiem, że nie będą dokonywane żadne zmiany.
2: Podawanie dalej takich treści może zostać uznane za naruszenie ciszy referendalnej. Na rynku hurtowym jest coraz więcej krajowych truskawek, jednak z powodu niezbyt ciepłej pogody ich ceny nie spadają. Wynoszą od 16 do 22 zł za kilogram.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Obiecujemy wam, dzisiaj będzie gorąco, będzie słodko, będzie energetycznie, bo w końcu zaczniemy weekend wcześniej niż inni, ale na razie to mamy 7 i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko!

0: Edith Regard w Meloradiu. Podkręcamy tempo, dzisiaj piątek. No to słuchajcie, czekamy na wasze odjechane, fajne, oryginalne głosówki. Wyobraźcie sobie, że zapowiadacie weekend, jakbyście wprowadzili go na ring, na jakiejś gali boksu, kickboxingu albo MMA, albo na jakimś rozdaniu Oscarów, tak żeby to zabrzmiało odpowiednio fajnie. Może być, Daria, coś takiego, nie? Tak mogę? Uwaga! Weekend!
1: Dobrze? Pięknie. Super, to ja bym powiedziała tak. Po lewej stronie znajduje się, a po prawej... Też dobrze? Też
0: dobrze.
1: Jest
0: okej? Okay? Dobra. Nawet lepiej. Pełne uznanie. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki. To rzućcie coś od siebie, ogłoście całej Polsce weekend w jakiś fantastyczny sposób. Czekamy na meloradio.pl. Wbijajcie i tam nagrywajcie głosówki. Czekamy, a za najfajniejsze to oczywiście jest Super Melo Merch do zgarnięcia. Dorzucasz coś od siebie?
2: Zbliża się 9:45, to jest weekend. Marcin Sikora, zapraszam.

0: Ale mega klasyczek niesie nas w kierunku weekendu. Four Strings, Take Me Away w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a w necie pojawiło się ogłoszenie, które wywołało prawdziwą burzę. Słuchajcie, na sprzedaż wystawiono leśniczówkę, a razem z nią całą wieś. Daria, uważaj, bo to okolice twojej parafii, czyli w okolicach Częstochowy. W tej wsi nie ma innych mieszkańców, ani żadnych innych domów, wyobraźcie sobie. Jest za to sporo terenu, gdzie można się poczuć jak pan na Włosiach, jak to się mówiło, na totalnym odludziu. Jak marudzicie, że wasz sąsiad jest za głośny i was denerwuje, no to tam na pewno będziecie mieli spokój totalny. Ja tak sobie pomyślałem, słuchaj Daria, że jeżeli to by było takie twoje królestwo, to pewnie no, mogłabyś też tam na miejscu jakąś królową się ogłosić.
1: Wow, jako jedyna mieszkanka byłabym królową. Dziękuję.
2: Rządziłabyś sama sobą.
0: Albo przynajmniej sołtysem.

0: Kikalit w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dive into me. Super muzy i dużo energii macie oczywiście od nas w pakiecie, a dzisiaj także dołączamy weekend. Piątek, piąteczek, weekend zaczniecie wcześniej. Już teraz czekamy na wasze głosówki. Ogłoście Polsce weekend.
1: Uwaga, uwaga, informuję. Weekend oficjalnie wjechał na chatę.
0: Dobrze, podoba się nam. Tak też można, albo tak.
2: Ladies and gentlemen, let's start a weekend.
0: Czekamy na wasze głosówki, dorzućcie coś od siebie na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
4: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
5: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i jego Zokaria zdobyli szczyt. To wasz ulubiony kawałek ostatniego tygodnia w 30 Meloradia.
4: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
5: Pychu, zapraszam. M to

0: Autopromocja. Reklama. Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
1: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
11: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: O reklamie. Autopromocja.
16: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie

0: Wchodźcie w tą przestrzeń, którą wam dajemy. Wabank, czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole zielona słuchawka. Naciskacie, nagrywacie głosóweczkę i wysyłacie do nas. Ogłoście całemu światu, całej Polsce weekend i zróbcie to w jakiś bardzo fajny, oryginalny sposób. Słuchajcie, to teraz szczerze się przyznam, trochę się nie wyspałem dzisiaj i nie zgadniecie przez kogo.
1: No?
0: Za oknem, słuchajcie, koty jakąś imprezę u mnie robiły całą noc, darły się strasznie i wy się śmiejecie, nie? Ja wiem, ale to jest problem, bo jak ludzie po nocy hałasują, to dzwonisz na policję. A jak koty, to gdzie miałem dzwonić? Na psy?

0: Bad Dogs, How Does It Feel w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów. No i mamy też newsy.
1: I będzie dobra informacja dla wszystkich kierowców, którzy posiadają auta na zwykłe paliwa.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Thomas Gray w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo w Melo i jeszcze dorzucimy wam prognozę pogody na piątek.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Niskie ceny.

0: Ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: O reklamie.

0: Trafik.
1: Wzmożony ruch na ulicach Opola i wzmożony również ruch dojazdowy do miasta zarówno od strony Zawady, jak i od Chrząstowic. Chwilowe postoje. Nie ma wyjścia, trzeba zwolnić również na północnej obwodnicy przy Makro, gdzie także spora frekwencja spieszących się do pracy, a przy Centrum Usług Publicznych nowa organizacja ruchu. Pogodowo, kolejny przyjemny dzień przed nami w Opolu i regionie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to możemy spodziewać się nawet 22 stopni w najcieplejszej porze dnia. W Opolu około godziny 15 czy 16, tyle właśnie pokażą termometry. Przed południe z temperaturami poniżej 20 stopni, ale robi się coraz cieplej. Na niebie przewaga słońca, od czasu do czasu wzrost zachmurzenia, szczególnie po południu. Deszczu w prognozach nie mamy, a weekend ma być jeszcze cieplejszy.
2: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Ministerstwo Pracy i Rodziny zleciło kontrolę po śmierci niespełna dwuletniego chłopca w podwarszawskich Ząbkach. Dziecko zostało znalezione w oczku wodnym na terenie posesji, gdzie działa klub dziecięcy. Kontrola ma wykazać, czy teren był wystarczająco zabezpieczony, a dzieci miały należytą opiekę, mówi wiceminister Aleksandra Gajewska.
4: No ja mam obowiązek zweryfikowania, czy wszystkie przepisy, które są, wynikają z prawa, tam konkretnego dnia były zastosowane.
3: Śledztwo w sprawie śmierci chłopca prowadzi prokuratura w Wołominie. Zatrzymano dwie opiekunki. W Polsce nie będzie podatku od aut spalinowych. Rząd porozumiał się w tej sprawie z Komisją Europejską. Im starsza, tym bardziej hot. Temperatura ciała kobiet rośnie wraz z wiekiem, udowodnili to naukowcy, ale dzieje się tak z nieznanych jak na razie przyczyn.
2: Jedna, co mogę wam obiecać, to, że dziś u nas będzie jeszcze bardziej hot niż zwykle, bo przecież piątek mamy, czekamy na weekend, a wcześniej będzie szansa wykazać się gotowością na wszystko. To już za chwilę. Cześć, hej, siema, jest ósma.

Dreadchill i Starlight w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo razem z wami dzisiaj od samego rana. Mamy piątek i mamy też zabawę gotowi na wszystko. I jak wy macie ochotę i okazję wziąć w niej udział i chcecie bardzo, to dzwońcie teraz pod 321-321-777. Jak zawsze dwie osoby mają szansę zgarnąć na przykład skiety albo melotorbę. Czekają dwa pytania, czekamy na was. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby.

0: będzie się działo. Blaze, Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Teraz Kuba jest. Cześć Kuba. Kuba, jesteś?
2: Witam serdecznie.
0: Masz dużo energii, tak, Kuba? Masz dużo siły?
2: No oczywiście.
0: No ja się nie dziwię, musisz mieć, skoro Kuba sobie wymyślił, że dom będzie budował, a zanim dom wybuduje, to on sobie najpierw działkę ogrodzi. Zgadza się? To taki plan na weekend, nie?
2: Dokładnie, mam nadzieję, że zdążę przez cały weekend ogarnąć cały temat.
0: Ogarniaj, ktoś będzie ci pomagał?
2: Nie, sam.
0: Wiesz, Darian,
2: szukamy
0: co zrobił. Ale zrobiłeś wrażenie. No dobra, to był Kuba, w sensie jest z nami, a to jest Anita. Cześć Anita.
3: Cześć wszystkim.
0: Cześć, siemanko Anita, a u ciebie co tam?
3: Wszystko bardzo dobrze, jest słoneczko, właśnie jadę do pracy, no i postanowiłam do was zadzwonić. Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień i się udało.
0: No, to trzymamy za to kciuki, w zabawie gotowi na wszystko, za chwilę dwa pytania, za dwie dobre odpowiedzi są skiety do wzięcia, za jedną melotorba. No i najważniejsze, zgłaszajcie się do odpowiedzi swoim imieniem, kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Rozumiem, że zasady jasne.
2: Tak jest.
0: No to zaczynajmy. Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Słowo grule używane na Podhalu oznacza ziemniaki czy buty?
3: Anita.
2: Kuba.
0: Anita, zdecydowanie pierwsza.
3: Buty.
0: Buty. Wcale się nie dziwię. Anita, wcale się nie dziwię, że jako kobieta w ten sposób odpowiedziałaś, ale trochę cię zmartwię. Grule to ziemniaki. No to już będziesz wiedzieć, spokojnie. Jeszcze jest pytanie drugie. Uważajcie teraz. Ile dzisiaj możecie wygrać w szybkiej kasie w Melo Radio? 200 czy 500?
2: Kuba.
0: Chyba Kuba, co?
4: Tak,
0: Daria?
4: Kuba był pierwszy, no.
0: Kuba?
2: No, 200?
0: No co ty nas tak jakoś...
5: Nie.
0: Co, Kuba, wiesz co? Nie no, Kuba! Czekaj moment, Kuba, ja nie będę tego kończył. Ja wychodzę. Ja się obrażam.
5: Ale zostań.
0: Czekaj, jeszcze trzasnę drzwiami na koniec. Kuba, jak możesz? Jest piątek dzisiaj, to dzisiaj w szybkiej kasie więcej, bo 500 będzie. Słuchajcie. To poszło wam dzisiaj przy weekendzie. Ale wiecie co? Ja mam dla was dobrą informację. Kuba, to oznacza, że jak tutaj była lekka skucha, to ten płot, to ogrodzenie, to pójdzie ci raz, dwa po prostu. Anita, ty też się nie przejmuj.
3: Tak.
0: Znaczy się, że to naprawdę twój szczęśliwy dzień, bo mimo, że odpowiedź nie była dobrze taka, wiesz, prawidłowa do końca, to i tak coś zgarniacie, czyli szczęście jakieś tutaj jednak w tym wszystkim jest. Dla was oczywiście Daria już pakuje i merch wysyła. I do Anity, i do Kuby. Fajnego weekendu, hej.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: Another Talk to You w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słyszeliście o tym, że są takie kraje, w których krem z filtrem jest zakazany na plaży, słuchajcie?
1: Co?
0: To wszystko dlatego, że takie kremy z filtrem zawierają różne substancje chemiczne, które po kontakcie z wodą na przykład niszczą rafy koralowe i tak się dzieje w niektórych miejscach na świecie, na przykład na Hawajach, Wyspach Dziewiczych, no i w kilku innych jeszcze takich miejscach. Tak sobie pomyślałem, że złośliwie jakoś u nas nie zakazali. Jakby zakazali, no to... Może i słońce by się wtedy pojawiło, no ale o to chyba nie musicie się za bardzo martwić nad Bałtyckim Morzem. Jedyne zmartwienie to, czy będzie miejsce na plaży, żeby odpowiednio dużo parawanów rozbić.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
20: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
19: Są sprawdzone przepisy
20: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
19: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
20: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
21: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
22: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
21: Rossmann.
23: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
24: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
25: Jest 7 miejsc.
24: I rower, i mój kocyk. No i buba.
26: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
27: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl, to się opłaca.
29: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
0: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Rzepce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: O reklamie. To jest Melo Radio.

Jake Jones, Never Be Lonely. Melo Radio, podkręcamy tempo, a ja patrzę teraz na coś bardzo ważnego. Rehab, Sonny Fodera, Scooter, Afrojack, Cosmic Gate i Paul Van Dyke. To line-up Sunrise Festival w Kołobrzegu i powiem wam, że możemy już dzisiaj was dopisać na listę obecności na tym wydarzeniu. Będziemy mieli dla was bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie, Melo. I już dzisiaj druga odsłona nowego programu na naszej antenie. Już po 21:00. Sunrise on Air w Melo Radio. Będziecie mieli okazję wczuć się w ten wyjątkowy klimat, bo pojawią się mega sety najlepszych DJ-ów i to będzie super before przed dobrym Melo. A na Sunrise Festival zagra też Rainer Zonneveld u nas już teraz w Melo. Loco, loco.

0: Oscar Bad Guy, Sweet Nothings i najlepszy drop nowych hitów, a te numery, które wam się podobają, mamy w 30 Meloradia. Już dzisiaj wieczorem po 18 głosujcie na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Lato ma być nie tylko ciepłe, ale też suche. O szczegółach za chwilę.
2: A już o 9 zagramy
0: Crystal Marchi, Fast Cars, Superstars. Szybko wjedziemy w tą dziewiątą, ale wcześniej prognoza pogody w Melo.
2: To jest Melo Radio. Autopromocja. Sunrise.

0: piątek o 21:00. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czy zły uczynek, nawet w dobrej wierze, może zostać usprawiedliwiony? A gdyby ktoś zrobił to, na co ty nie masz odwagi? Nazwałbyś go bohaterem czy szaleńcem? Sprawiedliwy studium przypadku. Najnowszy spektakl inspirowany prawdziwą historią w reżyserii greckiego twórcy Anestisa Azasa. Już od 16 maja na deskach Teatru Kochanowskiego. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie teatropole.pl.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
15: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
22: No jest lipa.
23: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
21: Get ready with me. Woo!
23: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
21: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
23: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
0: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
21: O reklamie.

Trwa, przypomnę, budowa czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 w Węgrach i remont kilometrowego odcinka obwodnicy Grabina w ciągu krajowej 46. Jeśli chodzi o tą drugą inwestycję, wymieniona zostanie nawierzchnia. Prace potrwają do końca czerwca. Na czas remontu na tym odcinku drogi wprowadzony jest ruch wahadłowy. Pogodny poranek za nami i coraz cieplejszy dzień przed nami w Opolu i regionie. Rośnie temperatura, można spodziewać się przyjemnych 22 stopni dzisiaj w tej najcieplejszej porze, czyli między 14 a 16. No i pogodnie będzie przez cały dzień, po południu może się bardziej chmurzyć, ale nie będzie dzisiaj padać, tak twierdzą synoptycy. Jeszcze cieplejszy będzie weekend, jutro 24, pojutrze 26 stopni.

0: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Były poseł Jacek Rzec został zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Poinformował o tym na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To może być wyjątkowo suche lato. Długoterminowe prognozy wskazują, że temperatura w kraju będzie wyższa od wieloletniej normy, a sytuacja hydrologiczna już teraz jest trudna, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
2: Od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju.
1: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowę zbiorników retencyjnych. Piłkarka Barcelony Ewa Pajor jutro po raz szósty wystąpi w finale Ligi Mistrzeń na stadionie w Oslo. Jej drużyna zagra z Olympique Lyon.
0: Podkręcamy topo w Meloradio, ale super zapowiada się ta godzina. Razem zaczniemy wcześniej niż inni weekend. No i za chwilę to my też sobie razem z wami pogramy. A na razie to zagramy, bo gdy inni gadają, my już gramy. Jest dziewiąta.

0: David Guetta, Baby Don't Hurt Me w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy piątek. Słuchajcie, ja wiedziałem, że tak będzie, że Łatwo Gang to za długo w jednym miejscu po cichu nie wysiedzi.
1: Prawda. Wpadł na kolejny genialny pomysł. Przejedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska, cały czas w ogóle bez przerwy na spanie i tak dalej. No i będzie oczywiście z tego live'ik.
0: No i to wszystko oczywiście w wyjątkowym celu, po to, żeby uzbierać pieniądze na leczenie chorego chłopca. Słuchajcie, będzie szansa poobserwować ten trip, całkiem niezły. No a u nas też już teraz zapowiadam, że za chwilę niezły trip. Może na trochę krótszym dystansie niż z Gdańska do Zakopanego i z powrotem, ale też będzie szybko, będzie podkręcone tempo i będzie się działo. Za chwilę sobie zagramy.

0: Bambi w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy dzisiaj piątek, 22 dzień maja. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień Pac-Mana. Kojarzycie?
1: Ja tak, pamiętam z dzieciństwa.
2: No ty ja tak nie do końca.
0: Średnio chyba, dobra, spokojnie. Zaraz się wkręcisz i zobaczysz, okay, że ciężko będzie przestać. Pac-Man to taka żółta kulka, należy do najpopularniejszych, najgłodniejszych jednocześnie bohaterów gierek komputerowych. No i dzisiaj ma swoje święto, słuchajcie, debiut w 1980 roku w Japonii. Jakież to było dawno temu. I to jest jedna z najbardziej ikonicznych gierek. I słuchajcie teraz, uwaga, Daria, może byśmy sobie zagrali, co? Ustawiamy tutaj biurka, dobra, trochę tu zrobiliśmy bałaganu. Wiesz, o co chodzi, Daria? Generalnie sterujesz postacią, zjadasz wszystkie małe kropki i uciekasz przed takimi czterema niedobrymi, dobra?
2: Ej, trochę jak ten wąż taki, w którego się grało.
0: Tak, no, okej. Okay. Tak jak w pracy, no po prostu. To, co robisz codziennie rano, no. Kręcisz się tam i uciekasz. Uwaga,
2: dobra,
0: startujemy.
2: A co mam teraz tu kliknąć?
0: Czekaj. O. I lecisz do przodu.
2: Okej. Okay.
1: Prawo.
0: Prawo. Jest. Dobrze ci idzie. Zjadaj, zjadaj, zjadaj.
2: Mnie.
1: Lewo.
2: No nie.
1: Lewo.
0: No w dół. Uwaga. Czekaj, bo z tamtej strony. Czekaj. To...
2: Szybko.
0: Czekaj, bo.
2: Ej, ale Krystian, to
1: ej, no, ale w prawo ją.
0: Uciekaj.
1: No. Dajesz.
2: Dobra, no, tu się zacięło.
1: O kurczę.
2: No typowe. Nie dziwi mnie to.
0: To już chyba po nas.

Daigo i Khaled, Save My Life w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę, jak zwykle, no ale dziś mamy piątek, to mamy w szybkiej kasie do zgarnięcia aż 500 złotych. Czeka na was, mogą być wasze te pieniądze. Dajcie znać, jaki macie pomysł, na co je wydacie. Im fajniej, im oryginalniej, im bardziej zaskakująco, tym większa szansa, że ta kasa trafi do was. 500 zł, 500 zł, okrągłe. Trafią do was od ręki od razu, do wydania zaraz, więc dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego to do was powinna trafić szybka kasa od Melo.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. To jest Melo Radio. Reklama.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
2: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami Zysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
12: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
11: I to gdzie?
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Don't Stop i ATB w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 21 minut 10. No wiecie, że my lubimy nowe trendy. Słuchajcie, ale to jest jazda, nie? Jest takie zjawisko, nie wiem czy słyszeliście, Daria, które nazywa się Bathroom Camping. Dobrze powiedziałem?
1: Ciekawe. Piękne, naprawdę.
0: Camping. Wow. Słuchajcie, teraz tak, polega na tym, że ludzie spędzają czas na toalecie i idą tam bez, wiecie, konieczności załatwiania jakichkolwiek potrzeb. Po prostu sobie wbijają do łazienki, żeby posiedzieć sobie wiadomo gdzie i poskrolować TikToka lub Instagrama. Fajnie?
1: No banger, no.
2: Tylko jakby zajmują miejsce, nie?
0: A co, chciałeś sobie poskrolować?
2: Nie, chciałem co innego.

0: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, pełna satysfakcja. To mamy dla was i to szybciej. No i weekend też wam szybciej załatwiliśmy.
1: Mamy weekend.
0: Tak to już, tak to teraz, żeby nie było wątpliwości.
2: No Daria, jeszcze ty.
3: Jest już mega jaram i zaraz stąd wychodzę, panowie.
4: Ladies and gentlemen, let's start a weekend.

0: Come on, come on. Scooter. How much is the fish? Scooter będzie w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a my mamy dla was go już teraz i mamy też weekend. Przy okazji siema, Adi.
1: No siema, no cały zestaw mam wrażenie tutaj przygotowałeś. Naprawdę, no jestem pod wrażeniem.
0: Wszystko jest, jest all inclusive, słuchaj. Proszę
1: no
0: was,
1: i to mi się podoba.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Pamiętajcie, że za darmo to uczciwa cena. Taylor Swift w Melo. No, także was zapraszam, bo tylko mam po 11:00 jedną taką bardzo grubą premierę, prawdopodobnie najgrubszą w dziejach ludzkości, ale to pogadamy o tym.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hot grill.
7: Arilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.

0: Jeśli chodzi o udostępnione nowe rondo pod estakadą przy Centrum Usług Publicznych, przypominam, możliwa jest tu komunikacja na linii Kośnego-Pileckiego, a także wyjazd w stronę ulicy Ozimskiej. Obecne zmiany będą obowiązywać aż do zakończenia całej inwestycji, a cały kompleks drogowy przy Centrum Usług Publicznych zostanie otwarty już za miesiąc. Ciąg dalszy słonecznej pogody i coraz wyższa temperatura w Opolu i regionie. Można spodziewać się dzisiaj nawet 22 stopni w cieniu, około godziny 15 czy 16, ale popołudnie też może przynieść lokalnie wzrost zachmurzenia na Opolszczyźnie, tak twierdzą synoptycy. Deszczu w prognozach nie mamy, dotyczy to również kolejnych dni w regionie, a weekend przyniesie ocieplenie. Jutro do 24 stopni wzrośnie temperatura w Opolu, pojutrze do 26.
1: Są newsy Meloradia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie miał go pobić i okraść. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Jest w areszcie. A w Opolu już za 2 tygodnie będzie wiele gwiazd. Trwają przygotowania do festiwalu. Wiadomo, że kawiarenki z gwiazdami będą odbywać się we wszystkie dni festiwalowe. Mówi dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik.
2: Zapowiedziały się Urszula, Doda, rozmawiamy z Natalią Kukulską. Obiecał też, że przyjdzie do nas Maciej Musiałowski.
0: Tegoroczny festiwal przypada w czerwcowy długi weekend. Tymczasem zmiany w organizacji ruchu w okolicach amfiteatru już są wprowadzane. Wyłączony z użytku został parking przy amfiteatrze, a w czasie festiwalu wyłączony będzie również fragment ulicy Barlickiego, zapowiada Miejski Zarząd Dróg. Miasto zapowiada budowa parku wodnego coraz bliżej. O tym będzie za godzinę.
3: Minuta to 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest już rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Chodzi o związki zawarte za granicą. Podpisał je szef MSWiA Marcin Kierwiński. Uważajcie na kolejne próby oszustw na NFZ. Do takich dochodziło ostatnio w Wielkopolsce, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z tamtejszego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne.
4: Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim nie należy klikać w podejrzane linki i nie należy otwierać niespodziewanych załączników. Oszustów często zdradzają również błędy językowe. Na koniec jeszcze najstarszy syn Cristiano Ronaldo bierze przykład z taty, bo 15-latek strzelił 2 gole w meczu reprezentacji Portugalii do lat 16. Przeciwnikami byli Grecy.
3: Chłop, co ma kopyto, już strzela. Siemanko, Adi z tej strony, 10 na zegarach. Mamy piątek, całe szczęście i będziemy robić tak, żeby był to najlepszy piątek w waszym życiu. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Od tego zaczynamy.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 16 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj mamy coś takiego jak Dzień Pac-Mana i wiecie co? Ja myślę, że to można potraktować też trochę jako dzień dla całej ery gamingu, bo co by nie mówić, to jest bardzo ważna pozycja, która łączy wszystkie pokolenia. Ale to, co właśnie chciałem wam życzyć z okazji tego dnia, to przede wszystkim doskonałej zabawy w wybranych przez was tytułach, żebyście mieli z tego dużo przyjemności. Tylko nie siedźcie też za dużo, bo tutaj też trzeba mieć umiar. No i też dużo zrozumienia, bo wiem, że pojawiają się różne głosy na ten temat. No i czasami słyszymy coś, czego byśmy nie do końca chcieli. Ale generalnie miłego giercowania i dbajcie o siebie. Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę

Pauza i Magnetyk w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze, no, garść muzycznych niespodzianek, to mogę wam powiedzieć. No bo tak, odwiedzi nas Filipek, Nel, Sermich, to na pewno, nuta niech się kręci, jestem przekonany, że bardzo dobrze ją znacie. No i będzie też facet, który nie dość, że pojawi się na Sunrise Festival, to pojawi się też, no, na Tomorrowland, James Hype, Be Mine.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
7: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź Struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Picoch 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.

Peknel i Sermich w Meloradio. Niech się kręci. 18 minut do 11. Podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. Weekend za pasem, już można cieszyć się słońcem. No bo bez kitów weekend ma być przepięknie. 27 stopni w niedzielę widziałem, że mają pokazać termometry, więc rewelka. Ale skoro już o tym gadamy tak całkiem na poważnie, to jakaś kasa by się przydała. Nie wiem, jakieś 500 000 zł, na co tylko chcecie. No i to jest do zrobienia. Pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Zgłosicie się, napiszecie na co chcecie to wydać. I w zasadzie to jest tyle. Także nie czekajcie, wchodźcie od razu, no i wygrywajcie.

0: James Hype, Be Mine w Meloradio. 10 minut do godziny 11. Ja ze mną Marcin Sikora. Siemanko.
1: No siemano, I'm yours.
0: No to dawaj teraz newsy, proszę bardzo, co będzie?
1: Będzie trochę o samolotach, trochę o żołnierzach, a trochę o jeździe na rowerze.
0: No okej, fajne rzeczy. A już o 11 zagramy Handy Dust, Carrie C. Zokuria w Melo. Ciekawe, które miejsce ta nuta zajmie dzisiaj w 30 Meloradia, a ta dzisiaj po 18, także szykujcie się.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.

0: zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: 22 stopnie to maksymalna temperatura prognozowana dzisiaj dla Opola. Około godziny 15 czy 16 możemy spodziewać się właśnie takiej temperatury. Na razie jeszcze jest trochę chłodniej, ale perspektywy mamy bardzo dobre nie tylko na dzisiejszy dzień, ale również weekend. Będzie słonecznie i coraz cieplej. Jutro do 24, pojutrze do 26 stopni. A dziś po południu może jeszcze rosnąć zachmurzenie. Deszczu w prognozach jednak nie widać.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jest kolejny krok do budowy parku wodnego w Opolu. Zakład komunalny ogłosił przetarg na inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował budowę. A jak przekazuje prezydent Opola, będzie co nadzorować. Małgorzata Mura.
2: Park wodny będzie miał powierzchnię niemal 15 tysięcy metrów kwadratowych, 10 basenów sportowych i rekreacyjnych, solanki, brodziki dla dzieci i całoroczny basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą. Będzie też 30-metrowy basen ze sztuczną falą, która będzie osiągać nawet metr wysokości, a do tego 10 zjeżdżalni i strefa saun.
0: Budowa ma potrwać 3 lata. A jak działa jeden z najważniejszych obiektów komunalnych w mieście, można będzie dowiedzieć się w poniedziałek. Mowa o oczyszczalni ścieków przy ulicy Wrocławskiej w Opolu, którą w poniedziałek właśnie będzie można zwiedzić z ekspertem w ramach inicjatywy Funduszowy Maj. Obowiązują zapisy. Na koniec nabór wniosków w sprawie dotacji na renowację zabytków. Chodzi o obiekty znajdujące się w miejskiej ewidencji, nie stanowiące własności miasta. Nabór trwa do końca maja. Niecały tydzień pozostał z kolei, by zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego. O tym będzie za godzinę.
3: Minuta do 11:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Karol Nawrocki i Radosław Sikorski podziękowali prezydentowi Stanów Zjednoczonych po tym, jak Donald Trump oznajmił, że do Polski trafi 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W temacie wojska pozostajemy, bo to już dziś około 18:00 do Polski dotrą pierwsze 3 samoloty F-35, poinformował o tym minister obrony narodowej. A Łatwogang znowu chce poruszyć serca Polaków. YouTuber punktualnie o 16:00 w Zakopanem wsiada na rower i bez przerwy jedzie przez całą Polskę aż do Gdańska. Chce do tego czasu zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa chorego na dystrofię mięśniową. Ma też pewien pomysł na to, co jeśli będzie tego więcej.
5: I zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
4: YouTuber zamierza wszystko transmitować w internecie.
6: Skubany jest niemożliwy, naprawdę. Chcieliście polskiego Mr. Beasta, macie kogoś lepszego, zdecydowanie. Coś w tym jest, nie?
4: Tak.
6: Siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Das, Zokuria, no to jedziemy.

Modelki Włodarski i Lubię Cię jak lato w Meloradiu. 15 minut po godzinie 11. Powiem wam, że dzisiaj jak jechałem komunikacją miejską tutaj do was do Melo, to zwróciłem uwagę na jedno. Ludzie się jakoś tak zaczęli do siebie uśmiechać. I wiecie, to jest mała rzecz, ale jako, że ja jestem tym trochę dziwadłem, ja lubię obserwować ludzi. Oczywiście zawsze się wtedy uśmiecham, jak ktoś na mnie spojrzy, ale... Badanie naukowe. W poniedziałek wszyscy są smutni, zdenerwowani, bardzo szybko chodzą, nie chcą na siebie patrzeć, są zdenerwowani. A dzisiaj, wiecie, chillerka, uśmiechy, tak, na spokojnie wszyscy sobie idą, wiecie. No weekend, nie? Jak to wszystko zmienia.

0: Milki David Guetta w Meloradiu, przepraszam, bo Dera mi opowiedziała, co ma napisane na drzwiaku rodziców. Weź powiedz, bo to jest cudo.
1: Mam dziurę tam i mam naklejoną naklejeczkę mój pokój, moje zasady. Slay!
0: Przepraszam, no nie mogłem się uspokoić. 27 minut po 11. U nas nie ma żadnych zasad z kolei. My się po prostu dobrze bawimy i nastrajamy na weekend. Katy Perry, Hot and Cold, Meloradiu. Ja miałem coś innego. Taki znak zakazu i podpis nie dotyczy Adriana.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kidałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
7: niskie ceny. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny.
9: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
8: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień Mamy w Media

0: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.

0: Lil Aux, Lawinia, I Wanna Go w Meloradiu i 19 minut do 12. Czas na nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A no właśnie, dzisiaj bardzo ważna premiera muzyczna. To dlatego, że Kygo powraca. Kiedyś wam wspominałem o tym, że Kygo to jest taki trochę romantyczny artysta, który bardzo lubi pozostawiać po sobie ślady, często nawiązania, no ale też ma wielki respekt i szacunek do muzyków, których sam słuchał namiętnie. I w tym przypadku właśnie można powiedzieć, że Kygo zrobił tribut dla Aviciiego, którego cały czas bardzo mocno nam brakuje. Do współpracy zaprosił wokalistę ze Stanów Zjednoczonych, Dana Tymińskiego, który co ciekawe ma też polskie korzenia. Piosenka, o której mówimy, Heaven on Your Mind, premierowo będzie grana w Melo i mam szczerą nadzieję, że ten numer zostanie z nami na dłużej, bo powiem tak, w każdej tej nutce tutaj czuć Aviciiego i to w 100%. Delektujcie się.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Gordo, Reni, co na Balti Loco Loco w Meloradiu, 9 minut do 12. Reni będzie oczywiście na Sunrise Festival, to już wam przypominam, 31 lipca w Kołobrzegu się widzimy. A propos, contigo, to znaczy z tobą, a razem ze mną, Marcin Sikora. Co tam mamy w newsach?
1: No, cześć, ja chcę z tobą poćwiczyć na dworze.
0: Robimy cardio?
1: Robimy witaminę D.
0: Okej!
2: A już o 12 zagramy!
0: No właśnie, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Czy do tego łapania witaminy D możemy też zaprosić Justina i Nicki?
1: Możemy. Dobrze by było zaprosić też słońce.
0: Słońce, przyjdź.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
9: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
8: Get ready with me!
9: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
8: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
9: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
10: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Po reklamie.
8: To jest Melo Radio. Pogoda.
23: Najcieplejsze godziny dnia przed nami. W Opolu i regionie termometry mają pokazać 22 stopnie. To maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj, której możemy spodziewać się między godziną 14 a 16. Weekend będzie cieplejszy. Jutro 24, pojutrze nawet 26 stopni i dużo słońca w prognozach na najbliższe dni. Padać nie będzie i dotyczy to zarówno najbliższego weekendu, jak i przynajmniej początku przyszłego tygodnia.
8: Są newsy Melo Radia.
23: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Niespełna tydzień pozostał, by zgłosić zadania w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Opola. 2 miliony złotych zostaną przeznaczone na zadania ogólnomiejskie, pozostałe 6 milionów 600 tysięcy rozdysponują między sobą poszczególne dzielnice.
24: Kwoty w dzielnicach różnią się, one są związane po pierwsze z powierzchnią danej dzielnicy, które przecież są różne, i z liczbą mieszkańców, więc te kwoty rzeczywiście w 13 rejonach, tyle ile mamy dzielnic w Opolu, nieznacznie są różniące się od siebie.
23: Mówiła Dorota Beata Piechowicz-Witoń z Centrum Dialogu Obywatelskiego. Nabór zadań trwa do 28 maja. Trwają też zapisy na ostatnie przed wakacjami bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet prowadzone przez policjantów instruktorów. Spotkania dla mieszkanek Opola i okolic odbywają się w liceum nr 8, a szczegóły są na stronie opolskiej policji. I na koniec apel o rozważną jazdę opolskim odcinkiem autostrady A4, na którym w tym tygodniu niestety nie brakowało kolizji i wypadków. Dziś mamy prace drogowe na lewym pasie w kierunku Opola między węzłami Łany i Strzelce Opolskie. Uważaj!
0: Prawie 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
1: Prezes serwisu cinkciarz.pl został już aresztowany przez amerykański sąd. Marcin P. został we wtorek zatrzymany w USA. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia chce mieć wgląd w realne zarobki medyków. Dodatkowo, jak podaje resort, nawet 90% budżetu idzie właśnie na pensje. Już wkrótce informacje o wynagrodzeniach mają być powiązane z numerem PESEL. Nie zgadzają się na to lekarze. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówi, że to szukanie oszczędności kosztem lekarzy.
2: Albo, że to lekarze są winni zapaści systemu.
1: 75% lekarzy na etatach zarabia prawie 30 tysięcy złotych. Ćwiczenia na dworze najlepiej pomagają w uzupełnieniu witaminy D, pozwalają osiągnąć podobne stężenie co suplementy, twierdzą naukowcy, i jednocześnie poprawiają sprawność fizyczną.
11: Jakby coś, warto nawet chodzić na spacery, robić kroczki, to już bardzo dużo zmienia. I mówię to całkowicie serio.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
11: I mówię w 100% serio, ja chodzę dziennie jakieś 13-14 tysięcy kroków i pomaga to w tym sensie, że jak kolega do mnie powiedział ostatnio, chodź pobiegać, to przebiegłem piątkę i to bez problemu. No, to warto coś robić ze sobą. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty in a Beat, to jest Melo Radio.

Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 16 minut po godzinie 12, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, odnośnie tego, co słyszeliśmy przed momentem, Don't Wanna Go Home, ja wiem, że akurat wy to byście chętnie poszli do domu, jestem bardziej niż pewny, że tak to wygląda. Skoro mówimy też o takich przyjemnych rzeczach, to pogadajmy o tym, że panowie są z Włoch, tak? I tak, nie żebym namawiał, ale delikatnie zaproponuję, bo dostałem ostatnio maila, że są całkiem niezłe ceny biletów lotniczych. No i wiecie, takie Włochy? Ej, no to brzmi naprawdę sztosowo. Przemyślcie temat, taki city break, jakiś weekendzik, wiecie, tak na szybko. Myślę, że warto.

0: Gdyby ta nuta mogła mówić, powiedziałaby: Szybka i Wściekła. Przy okazji czekamy na 11. część Szybkich i Wściekłych. John Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Meloradiu. Coś mi się wydaje, że będzie ta nutka w 30. Meloradia dzisiaj. No, ale będzie też więcej do godziny 13, bo przed nami David Guetta, czyli ulubieniec chyba nas wszystkich tak naprawdę. I to będzie fajne wspomnienie, bo dosłownie piosenka nazywa się Memories, Kid Cudi. No ja słuchałem tego za mało lata, a ta nuta, im starsza, tym lepsza. W ogóle się nie starzeje swoją drogą, bo brzmi bardzo świeżo. Zaraz usłyszycie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
15: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
16: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: A ING Silesia Beats. 12-13 czerwca Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

No spontaniczność, panowie, podobno jest bardzo ważna, także warto się wsłuchać w tę nutę. Natalia Nykiel i Bądź Duży, to jest Meloradio, 17 minut do godziny 13. Taką spontaniczną sprawą to jest wygranie na przykład 500 zł, a że w Melo akurat macie taką opcję, to bym nie czekał, tylko od razu działał. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, piszecie, na co chcecie to wydać i w zasadzie to wszystko, bo później trzeba tylko odebrać telefon. Czekamy 5 sygnałów na was, jak odbierzecie, to w zasadzie wszystko już jest okej. Także co? Wy wbijacie na meloradio.pl, a my czekamy na was i potem oddzwonimy.

0: Fisher, Townsend i Favor of Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Tak, podkręcamy tempo w piąteczek. No, jest też Ula Harciarek.
1: Cześć, siema. Piątunio. No właśnie, sprawdzimy, w jakich nastrojach będą kierowcy w ten weekend. Mhm, no czyli... bo sprawdzimy ceny maksymalne paliw.
0: No to tak, to faktycznie da się przewidzieć, bo miałem cię pytać, to masz takie umiejętności, ale dobra, jak tak, to faktycznie, masz na to sposób.
2: A już o 13 zagramy.
0: Oby było dobrze. Felix Jen Kaskada i Boy You Turn Me. Także jeżeli gdzieś planujecie się wybrać na ten piękny, gorący weekend, to zostańcie z Melo, bo za chwilę pogadamy o cenach benzyny.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
4: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie trzech.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
16: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś moim gościem jest Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Samochód. Kupować czy wynajmować? Dziś mamy różne potrzeby. Miasto, weekend, rodzina, praca. Czy jedno auto nadąża za takim tempem życia?
17: Coraz rzadziej, bo nasze potrzeby są po prostu zbyt różne. Jednego dnia liczy się zwrotność w mieście, innego komfort w trasie. Jeden samochód zwykle oznacza, że gdzieś trzeba pójść na ustępstwo.
16: Czyli różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.
17: Dokładnie. Dlatego wynajem zyskuje na znaczeniu i widać to nie tylko przy samochodach, ale też w innych obszarach życia, jak mieszkania czy elektronika. W przypadku auta daje to prostą przewagę. Możemy dopasować je do konkretnej sytuacji i korzystać tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, bez konieczności angażowania większej gotówki czy wiązania się kredytem i zobowiązaniem na lata. Czyli możemy korzystać z auta, ale nie musimy go posiadać.
16: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
15: Ogłoszenie płatne.
18: To jest Melo Radio.
19: Minuta do 13:00, newsy Melo Radia. Ula Harciarek.
20: Będzie dobry weekend. Ceny maksymalne paliw spadną. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98 7 zł, a diesla 6,85. Jutro sobota, więc to dobry czas, by zrobić zakupy w centrum handlowym. Polacy cały czas lubią tam chodzić, mówi Anna Wysocka z firmy CBRE.
21: Aż 60% ankietowanych wskazuje, że główną motywacją do wizyty w galerii jest chęć obejrzenia produktu na żywo, a 56% chce go przymierzyć lub ocenić jego jakość przed podjęciem decyzji zakupowej.
20: A cenią to zwłaszcza kobiety. No to teraz idziemy w góry. Ponad 270 wspinaczy zdobyło w środę Mount Everest od strony Nepalu. To rekordowa liczba.
19: Gratulujemy i naprawdę podziwiam, bo to jest wyzwanie, które... No ktoś, powiem tak, jest bardzo twardy i szacun. Ja bym się tego nigdy nie podjął. Ale my daliśmy radę z czym innym. Z całym tygodniem, mamy piątek. Felix Jan Kaskada, Boy You Turn Me, Adi z tej strony.

0: Ej, Mikołaj.
1: Co?
0: Robimy wejście razem?
1: A o czym?
0: Nie wiem.
1: Aha.
0: 15 minut po 13, dokładnie tak wyglądał nasz dialog przed chwilą i to wynika z jednej poważnej rzeczy.
1: Jesteśmy profesjonalistami.
0: Mam nadzieję, że Krystian słyszał. Jest dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio i to wynika właśnie z tego, że my już mamy tryb chillout trochę.
1: No trochę tak, to znaczy ty bardziej niż ja, bo
0: no ja
1: dopiero
0: tak.
1: Zaczynam za 45 minut de facto.
0: Tak, ale to bardziej chodzi o to, żeby wam dać do zrozumienia, że nawet jeżeli macie tej roboty jeszcze trochę usłyszał.
1: O, przypał.
2: Słyszałem, co tam?
0: Nie, wszystko dobrze. Ale mi się pracować chce. Ale ja jestem pracownikiem. Wy nie musicie.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze znajdę dla was coś z segmentu motoryzacyjnego, no bo będzie pan, który uwielbia mieć dużo koni pod maską, czyli Gibbs i Vin. Bardzo fajna, sympatyczna nuta, no ale będzie też Calvi i Remi. Explosion!
1: Autopromocja. Wbijaj na sobie.

0: Wkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Lato w Half Price.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Robin Schulz i Alane w Meloradio. Oj, 17 minut do 14. Mikołaj, dużo się dzieje na świecie.
1: No tak, dużo różnych rzeczy.
0: Na przykład to, że Stany Zjednoczone, a dokładnie Amerykanki, zachwycają się kompotem z truskawek. I to nie jest żart. No i jest spora afera w sieci teraz, bo oczywiście nasze polskie dumne społeczeństwo zaczęło wyśmiewać Amerykanów, mówiąc...
1: Widziałem, oni to nazywają fruit water.
0: No, a to jest kompot.
1: Sami są fruit water. O. To jest kompot.
0: To jest kompot. A ewentualnie proponujemy też sprawdzić Big S. Bo Bee Gees to już co innego.

0: Dubdogs i How Does It Feel w Melo Radio. 8 minut do 14, piątek, piąteczek, piątunio i Freak Fight!
1: Cześć, chociaż dzisiaj Freak Fight w osłabionym składzie. Jestem solo. Wszyscy mnie zostawili. Iga poszła na urlop. Karoliny nie ma. No zostawiły mnie samego.
0: Przykro mi, stary, tak czasem jest. No, to czasem jest.
2: A już o 14 zagramy
1: BB Rexa i Faithless, New Religion. I co, ty też sobie pewnie teraz idziesz?
0: Idę na siłownię z okiem.
1: Ale stary, by myself.
0: Stary, czemu będziesz miał spokój?
2: Autopromocja Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen Sunrise.

0: program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Lato w Half Price.

0: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: O reklamie. Melo Radio.
10: Minuta do 14:00, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ula Harciarek.
11: Planujecie podróż pociągiem Intercity, no a jeszcze nie macie biletu, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Są zakłócenia w systemie sprzedaży biletów przez internet. Młodzi zadłużają się na potęgę. 31 tysięcy osób między 18 a 20 rokiem życia ma w sumie 98 milionów złotych długu. Big Info Monitor i Waldemar Rogowski.
12: Z czego 46 milionów 300 tysięcy stanowią zobowiązania pozakredytowe. Między innymi mandaty za jazdę bez biletu, niezapłacone rachunki za telefon, internet, czynsze, a nawet alimenty.
11: 80% młodych ma do 5 tysięcy złotych długu. Na koniec Norwegia pod remontowaną restauracją w Oslo odkryto zakopaną srebrną zastawę z początku XX wieku. Zdaniem ekspertów mogła należeć do Żydów.

0: Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemano, jest piątek, 22 maja, 14 na zegarach, więc rozpoczynamy dzisiejszy Freak Fight. No Freak Fight właśnie dzisiaj we wersji solo, ponieważ zostałem pozostawiony samemu sobie, ale mimo tego będziemy się dobrze bawić, będziemy sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie, a jest to na przykład afera fryzjerska. Tym razem nie związana jednak z piłką nożną. Porozmawiamy też o radiowych wpadkach, czyli tym, co mi się lubią najbardziej. Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight w Meloradiu.

kochasz? Sobel, Francis i Dims w Meloradiu. A teraz afera jest, słuchajcie, w internecie, afera fryzurowa, ponieważ Hubert Urbański postanowił odświeżyć nieco swój image, dodał sobie nowego looku i teraz ma nową fryzurę, takie cięcie z grzywką. No i zrobiła się drama, ponieważ ludzie zaczęli wypisywać mu komentarze, że nie pasuje, nie podoba mi się, a Hubert ruszył do ataku i zaczął wszystkich tam tyrać, że on nie prosił o opinię, tylko się po prostu chciał pochwalić. Ale jest też zdjęcie na jego oficjalnym Instagramie i siedzi taki Hubert w garniturze, w tej nowej fryzurze, z sikorem, z sygnetem, chyba z kolczykiem. I nie dość, że mu pasuje, powiem, że Hubert na tym zdjęciu wygląda, jakby miał zamiar wypuścić najgorętszy mixtape tego roku.

0: Aż ściany w naszym studiu się zatrzęsły. To Martin Garrix i Animals. W Melo Radio tak właśnie podkręcamy tempo. Wpadki radiowe zdarzają się najlepszym oczywiście, więc nie można ich zbyt surowo oceniać. Przynajmniej ja nie będę tego robił, ale taka całkiem spora wpadka została zaliczona przez stację radiową z Wielkiej Brytanii, która przez pomyłkę ogłosiła śmierć króla Karola III. Wszystko przez jakiś błąd systemu w studiu, tak przynajmniej potem się tłumaczyli, że się odpalił specjalny protokół, stacja przestała grać i dopiero ta cisza zwróciła uwagę pracowników, że coś jest nie tak. Król Karol III oczywiście żyje w tym momencie, kiedy pojawiła się ta informacja, była akurat w Belfaście. No i musiał się nieźle zdziwić na wieści o swoim własnym odejściu. Ale wciąż mogło być gorzej, bo przecież ta stacja mogła też dołączyć do tego znanego skądinąd mema.
1: Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness the Duke of Edinburgh.
0: To był najsilniejszy drop w historii muzyki rozrywkowej. A to Good Boys Hideaway.

0: My Loving w Meloradio, tu Sony Fodera i Crystal. Tak właśnie podkręcamy tempo, a tempo będzie jeszcze bardziej podkręcone na przełomie lipca i sierpnia w Kołobrzegu. Sunrise Festival, Sony Fodera też tam wystąpi na White Stage, konkretnie 31 lipca będzie można go tam zobaczyć. A jeżeli chcecie pojechać na Sunrise Festival, to już dzisiaj po 21 odpalajcie Meloradio i słuchajcie, Sunrise On Air, będą bilety do wzięcia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.

We Freakuecie to Bambi i Angleosia BFF. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i idziemy z nimi. Tylko pytanie dokąd, bo teraz zrobiło się ciepło, jest fajna pogoda, więc można gdzieś wyskoczyć, ale okazuje się, że ponad połowa Polaków woli w tym czasie siedzieć w domu, a właściwie na balkonie. 57% badanych w takim właśnie badaniu, gdzie ludzie spędzają czas, jak jest ciepło, stwierdza, że albo na swoim balkonie, albo na tarasie, albo w swoim ogródku. Powody są różne, ale często jest to po prostu oszczędność, no bo taniej sobie po prostu wyjść na balkon niż do jakiegoś beach baru czy innego takiego wynalazku, więc można już powoli do planów wakacyjnych oprócz plażingu i smażingu dodać jeszcze balkoning.

0: We frikwacie w Maloradio to Oskar Mentke. Sweet Nothings. Słodkie. Jak truskawki.
1: Tak, ale truskawki lubimy.
0: Tak,
1: nie?
0: Lubimy, ale to nie jest tania zabawa.
1: Nie. I o tym powiem w newsach. Będzie o truskawkach i ich cenach.
0: Liczymy na to, że jednak obrodzi. No bo w końcu już ciepło się zrobiło, więc pora rosnąć w truskaweczki.
2: A już o 15:00 zagramy
0: Gordo i Loco Loco. Taki numer zagramy wam punktualnie o 15:00, bo kiedy nie gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: To jest Melo Radio. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź Struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ING

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek przed mikrofonem.
1: Coraz więcej krajowych truskawek na rynku hurtowym w Broniszach, ale przez pogodę ich ceny nie spadają. Kosztują nawet 22 zł za kilogram. Dużo tańsze są młode ziemniaki. Piękny, słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach, ale wysoko w górach nadal zalega śnieg, dlatego zagrożenie lawinowe nie spadło do zera, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
2: Szczególnie po południu, kiedy ten śnieg zrobi się ciężki, przepadający, może się zdarzyć jakiś suf z tego ciężkiego śniegu. Rano z kolei ten śnieg może być twardy, zmrożony.
1: Dlatego w wyższych partiach nadal są obowiązkowe czekan, raki i kask. No to jeszcze Brazylia. Trzy kobiety figurowały w rejestrze Urzędu Pracy jako prezydent kraju. Sprawa wyszła na jaw, kiedy jedna z nich straciła pracę.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Pewnie słyszeliście nieraz, że pieniądze leżą na ulicy i wystarczy się schylić, ale to zależy, ile leży. I o tym pogadamy właśnie w tej godzinie. Mikołaj, siemanko.

Felix Jenyszał z Melo Radio, tak podkręcamy tempo, to jest Walk With Me. A jak już idziecie na spacer, to patrzcie pod nogi, bo możecie znaleźć jakąś gotówkę. A teraz akurat zmieniły się przepisy. Wcześniej, jeśli znaleźliśmy więcej niż 100 zł, to musieliśmy te pieniądze oddać do starosty. Ale przepisy się zmieniły i teraz taka kwota, która jest konieczna do zwrotu, to 5% pensji minimalnej, czyli wychodzi na dzień dzisiejszy 240 zł i 30 groszy. No tylko kto gubi 30 groszy? Natomiast w Melo Radio w szybkiej kasie na weekend możecie zgarnąć nawet 500 zł i tych pieniędzy nie musicie oddawać nikomu. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do szybkiej kasy.

Rehab, Michael, Patrick Kelly, Shaggy, Rebellion. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A kiedyś takim wzorem rebelianta był Mick Jagger z The Rolling Stones. Nawet jeżeli nie słuchacie Stonesów, no to na pewno słyszeliście o różnych legendarnych akcjach związanych właśnie z ekipą tego zespołu. No tak, Mick Jagger potrafił kiedyś rozkręcić potężny Vix Apol, demolować hotelowe pokoje, mieć inne różne przypały z policją i nawet teraz, kiedy ma 82 lata, wciąż jest zawijany z imprez. Tak właśnie było w ubiegłą środę, to znaczy w tę środę, na włoskiej wyspie Stromboli. Tam była taka imprezka, gdzie świętowali zakończenie zdjęć do filmu, w którym Mick Jagger właśnie występuje. No i pojawiła się policja, ponieważ był problem. Problem był taki, że w lokalu, w którym siedział Jagger z ekipą, leciała muzyka z niewielkiego głośnika, a tak się akurat składa, że w środy nie można grać muzyki na tej wyspie. I co zrobiła ta imprezowa bestia? No, przeprosiła grzecznie i poszła spać. Niestety z wiekiem stracił nie tylko zęby, ale też pazur.

0: To jest Freak Fight w Melo Radio, a to modelki włodarski. Lubię cię jak lato. Bardzo fajny wakacyjny numer, ale na wakacje trzeba mieć też fresh look, więc jeszcze w tej godzinie zdradzę wam, jak wyglądać modnie, nowocześnie, a jednocześnie zaoszczędzić 3000 zł. I można to zrobić w naprawdę, naprawdę bardzo prosty sposób. Koniecznie zostańcie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo eObuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
7: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
6: Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
6: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrieCommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

Philip George, Meloradio Wish You Were Mine. A jeżeli wy chcielibyście mieć takie ciuchy jak Wojtek Szczęsny, no to jest na to prosty sposób. Przedwczoraj piłkarze Barcelony świętowali na kolacji Mistrzostwo Hiszpanii, no i oczywiście był też Wojciech Szczęsny i był też Robert Lewandowski. Wszyscy zwrócili uwagę na koszulę Wojtka, ponieważ pojawił się na nim wzór przypominający przypalenie żelazkiem. To nie był przypadek, to taki design. A za design trzeba płacić najmniej za taką koszulę 3150 zł. I to jest najprostszy still his look, jaki w życiu widziałem. No bo wystarczy zainwestować 150 w koszulę, a potem zrobić to, co ja robię co weekend. Czyli ją po prostu przypalić.

0: Calvin Harris i Jazzy, to jest Satisfy w Molo Radio i tak właśnie podkręcamy tempo. A ja kiedyś tempo podkręcałem i to całkiem mocno w Lublinie. Spędziłem tam chyba najlepsze lata swojego życia i to jest super miasto, chociaż były takie miejsca, których lepiej nie było odwiedzać po zmroku. Chociaż teraz może się to uspokoić.
1: Tak, może się uspokoić i w newsach o tym powiem dlaczego.
2: A już o 16 zagramy!
0: Obejmuje noce Jonathan PZ Liwka. Zagapiam się w tym mimowolnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuję noce. Ten numer w Meloradiu punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: drugą kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
10: Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
17: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
18: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
19: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
20: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
21: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
22: Jest 7 miejsc.
21: I rower, i mój kocyk. No i buba.
23: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
24: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: w Opolu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Rozpoczęły się 16. Opolskie spotkania fantastyczne w Wojewódzkiej Bibliotece. Potrwają do jutra. Są prelekcje, warsztaty, spotkania autorskie, gry karciane i planszowe, sesje RPG, atrakcje dla fanów popkultury japońskiej i gra terenowa. A wśród gości Marcin Mortka, Jacek Piekara i Robert Wegner. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A jutro warto się wybrać na Plac Wolności. Zaplanowana jest tam trzecia edycja Strassenfest. Będzie można wspólnie celebrować kulturę, muzykę i polsko-niemiecką współpracę. No i również miło spędzić czas w plenerze w sobotę od 14. A wśród filmowych propozycji mamy mrożący krew w żyłach amerykański horror Pasażer. Opowieść o niewinnej podróży kamperem, która po tym, jak jego pasażerowie byli świadkami wypadku drogowego, przeistacza się w nieuchronny koszmar. Historię można obejrzeć w kinie Helios Karolinka.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Lublin dołącza do miast z nocną prohibicją i to już od dziś. Co na to mieszkańcy?
4: Po 23:00, prawda, już nie można będzie pójść się dopić.
5: Bardzo dobrze, zmniejszy się alkoholizm, będzie spokojniej jeszcze.
6: Odbiera ludziom pracę.
3: Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. A teraz Warszawa. Dziś i jutro utrudnienia w związku z koncertem na Stadionie Narodowym. Wystąpi Taco Hemingway od godziny 17 do 20 na Saską Kępę. Nie wiadą tylko taksówki czy autobusy komunikacji miejskiej. No i jeszcze coś dla fanów mocnych wrażeń. Wiemy, jaki będzie nowy filmowy Resident Evil. Ma to być survivalowy horror. Premiera 18 września.
2: Adriana co prawda nie ma w studiu, ale już stąd słyszę jego radość. Mm-hmm, tak. 16 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej sprawdzimy, który kraj ma najpiękniejszą armię świata. Nie najsilniejszą, tylko najpiękniejszą. Go away, siemanko.

Malarazzi to Third Life i Sleepwalkers Are My Head. Tak właśnie podkręcamy tempo, a ja z głowy nie mogę wrzucić faktu, że coraz większymi krokami zbliża się Tomorrowland w Belgii. Dwa weekendy niesamowitych przeżyć i już teraz możecie zacząć się zastanawiać tak na poważnie, z kim chcielibyście przeżyć taką fantastyczną Tomorrowlandową przygodę. A możecie się zacząć zastanawiać dlatego, że nie zdradzając zbyt wiele, już od poniedziałku w Melo Radio szykujemy coś naprawdę potężnego związanego z Tomorrowlandem właśnie. Więc z kim chcielibyście pojechać, można się zacząć zastanawiać. Tylko może nie bierzcie pod uwagę Aloka, bo on akurat na Tomorrowlandzie będzie na obu weekendach. Dlatego dive into me.

West End w Freak Fight w Melo Radio. Get this party started. Tak właśnie podkręcamy tempo, ale to dopiero impreza jest w południowo-koreańskiej armii. Tam pojawił się pewnego rodzaju problem. Problem z poborowymi, którzy z przepustek wracają z opuchniętymi twarzami po korektach nosa albo powiek. I stwarza to problem, ponieważ dowódcy muszą ich przez to odsuwać od zimowych szkoleń i nocnych wart. I jest to zjawisko na tyle powszechne, że grozi destabilizacją działania całej armii. A jest ten problem podsycany przez na przykład kliniki medycyny estetycznej w Gangnam, które oferują potężne zniżki właśnie dla mundurowych. No, w Polsce kiedyś też byli poborowi i słyszałem, że mieli kręcenie tego i owego, a tam, proszę bardzo, operacje plastyczne i pełna kulturka. I teraz uwaga, zarzucę sucharem, takim starczym, więc mam nadzieję, że macie pod ręką coś, żeby popić. Uwaga, uwaga, nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie K-popera. Przepraszam. Dracula, Tame Impala, Jenny Boys Noise, już teraz w Melo Radio.

Don't Wanna Go Home w Meloradiu. Chociaż piątek to tak niezbyt trafione, bo chcemy iść do domu, ale potem faktycznie warto z niego na chwilę wyskoczyć, bo jest piękna pogoda i można zrobić sobie trochę przyjemności. A jakie przyjemności czekają Roberta Lewandowskiego w Arabii Saudyjskiej, jeśli zdecyduje się tam wybrać, to sprawdzimy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte. Już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: ZUS, podatki, czynsz, konto.
18: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
17: Ty nie?
18: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
17: Płacą ci? Dużo?
18: 4000 się uzbierało.
17: No żartujesz.
19: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

i obca. A nam wciąż obca jest decyzja Roberta Lewandowskiego. Gdzie on zagra w kolejnym sezonie? No najbardziej prawdopodobna wydaje się być jednak opcja saudyjska i pojawiły się informacje, że Saudowie mieli zaproponować Robertowi ogromne pieniądze, 90 milionów euro za rok gry. Mówiliśmy też o tym w Freakfajcie na antenie Meloradia, ale teraz pojawiły się nowe informacje, że to może być jednak kwota nieco przesadzona i że w Arabii Robert może liczyć na 40-50 milionów euro za sezon. Będziemy oczywiście śledzić, który kierunek Robert Lewandowski ostatecznie obejmie, ale jeżeli ta kwota faktycznie uległa pomniejszeniu, to może jednak jakiś kierunek europejski.

0: Naprawdę można poczuć się jak w Cyberpunku przy tej nucie Anima Elisa, Bad Angel w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No Cyberpunk miał ciężki start, miał schody takie całkiem spore do pokonania na początku.
1: A już wiem, do czego pijesz. Schody będą w newsach.
0: I to
1: schody
0: będą
1: z wieży Eiffla.
0: Wyjątkowe schody.
1: I bardzo cenne.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz. Ten numer w Melo Radio punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie.

0: programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Opolu?
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Na ekranach opolskich kin Helios znów Gwiezdne Wojny. Nowa produkcja Mandalorian i Grogu to dla jednych rozczarowanie, dla innych każda okazja jest dobra, by na dużym ekranie zobaczyć produkcję z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Akcja filmu rozgrywa się w okresie po upadku Imperium, czyli kilka lat po wydarzeniach z powrotu Jedi. I mamy tu dalsze losy samotnego łowcy nagród, należącego do ludu Mandalorian w tej roli Pedro Pascal oraz Grogu, istoty tej samej rasy co Yoda. Film nie zmieni raczej układu sił w galaktyce, ale jak przystało na Gwiezdne Wojny, są pościgi, walki i kosmiczne bitwy. Przed nami również Food Fest na Placu Kopernika i to jest opcja na niedzielę. Kto lubi pojeść, powinien się zjawić, najlepiej na godzinę 15. Będą również sportowe emocje w niedzielę. Odra Opole podejmie Polonię Warszawa na Itaka Arenie. Początek spotkania o godzinie 16.30.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
3: Pożar na poligonie w Toruniu. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów straży pożarnej i dwa samoloty. Dym widoczny jest z kilku kilometrów. Każde małżeństwo zawarte za granicą będzie z automatu uznawane przez wszystkie polskie urzędy stanu cywilnego. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego potrzebnych jest jeszcze tylko kilka zmian w przepisach, aby małżeństwa jednopłciowe czy dwupłciowe miały takie same prawa.
4: Kolejne kroki to te, które będą dotyczyły instytucji, takich jak ZUS, takich jak NFZ, takich jak urzędy skarbowe.
3: A tymczasem burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz zapowiedział już odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Na koniec zmieniamy temat. Fragment schodów z wieży Eiffla został sprzedany na aukcji. Uwaga, za ponad 450 tysięcy euro.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Na zegarach 17 zaczynamy ostatnią godzinę Freak Fightu, a w tej pochylimy się nad problemem drogiego paliwa, bo jest na to jedno proste rozwiązanie i wpadł na nie taki facet z Ameryki. O tym powiemy już za chwilę. Mikołaj, siemanko.

DJ Is Your Second Name to Sibyl is Young Farm we Freak Fajcie w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. A teraz przenosimy się do Ameryki, ponieważ Amerykanie cierpią teraz z powodu cen paliwa. U nich też zrobiło się drogo, nawet o 50% drożej w niektórych miejscach. A Ameryka jest zbudowana właściwie tak, że tam się nie da chodzić, tylko wszędzie trzeba jeździć, więc dla nich jest to bardzo duży problem. I z nim postanowił rozprawić się pewien 30-latek, który wpadł na prosty sposób. Skoro duże auta palą dużo, to dlaczego się nie przesiąść w małe? I kupił po prostu takie zabawkowe auto z marketu, przerobił je tak, że ma silnik spalinowy i do pełna może zatankować za 11 zł, około tak w przeliczeniu na nasze. Wygląda fantastycznie, zwłaszcza, że jest to samochodzik chyba z serii Barbie, więc wygląda w nim bardzo męsko. Ale muszę powiedzieć, że Ameryka jest na dobrej drodze. Skoro już odkryli, że mniejsze auta spalają mniej i odkryli też kompot, to może jeszcze da się ich ucywilizować.

0: Feder i Alex Ionov w Melo Radio. Lordly. Tak właśnie podkręcamy tempo. A na zegarach 19 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: To jest idealna pora, żeby rozdać trochę pieniędzy, a nawet nie trochę, bo 500 zł, tyle chciałby dostać Patryk, który zgłosił się na meloradio.pl. No i dzwonimy do niego już teraz, ma 5 sygnałów, żeby od nas odebrać.
2: Tak, słucham, halo.
0: Ale już na posterunku. Siema Patryk, Mikołaj, Melo Radio z tej strony.
2: Cześć, cześć.
0: Patryk, zacząłeś już weekend?
2: Jeszcze raz?
0: Czy weekend już rozpoczęty u ciebie?
2: I jeszcze niestety nie rozpoczęty. Jeszcze z jednej pracy do drugiej, ale coraz bliżej do tego weekendu.
0: Ale wiesz co, to dobrze się składa, że jeszcze nie rozpocząłeś, bo każdy wie, że na weekend to przydałaby się jakaś kasa. I byłeś,
2: to jeszcze jak?
0: Byłeś na meloradio.pl. Powiedz, po co ci 500 zł?
2: No dobra, to ja zacznę od tego, że ostatnio bankomat mi nie wypłacił pieniędzy, udawał, że wypłacił i mam blokadę na koncie, ale główny cel jest taki, żeby trochę zaimponować pewnej koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę, może nad jezioro, może nad morze, chociaż jak 500 zł to nad morze, zdecydowanie.
0: Patryk, ale ty masz taką gadanę, że nawet bez pieniędzy powinieneś dać sobie radę, ale żeby nie było i pomożemy ci zaimponować... Bo ten dźwięk oznacza, że po pracy możesz już kierować się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę na weekend od Meloradia.
2: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: No to daj znać potem, jak było. Czy wszystko
2: jasne,
0: się udało?
2: Jasne, na pewno się zamelduję.
0: Fantastycznie. No to życzę ci bardzo udanego weekendu.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: To jest tak proste, wystarczy wejść na meloradio.pl i tam zgłosić się codziennie 200, a nawet 500 zł, jak w tym przypadku, do zgarnięcia. Galaxy Kungs, Theophilus London już teraz w Melo.

0: Gibbs, Dope House for Money.
1: VIN to jest numer, który bardzo dobrze działa w samochodzie i jestem pewien, że wylądował już na niejednej playliście do nocnej jazdy bez celu. Ale jeszcze w tej godzinie sprawdzimy coś nowego, coś, na co będziecie mogli też głosować w propozycjach do 30 Meloradia, która też przecież za chwilę się rozpoczyna, więc w ogóle super będzie spędzić czas przy nowej muzie. Jaka nowość, od kogo i o co chodzi, to zdradzimy już za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direksa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.

0: Natalia Nykiel w Melo Radio, to jest Error.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Olek już w studiu, siemanko.
2: Jestem, siemano.
0: Mam dla ciebie propozycję.
2: Jaką?
0: No, taką nie do odrzucenia.
2: Taką, którą możesz powiedzieć przed 22?
0: Tak, bo to będzie propozycja do 30 Melo Radio.
2: Aha, no dobra, no to słucham.
0: Mamy nowość od Robina Schulza, który wszedł we współpracę z Barbs i popełnili razem numer Better Times.
2: No to będzie na pewno lepszy czas, bo wiosna nadeszła, wiesz, lato zaraz.
0: Tak, czekaj, nie, bo jeszcze nie ma lata. To nie będzie chyba ostatnia wiosenna 30 Melo Radia, nie?
2: Nie.
0: Nie, jeszcze wiosna
2: nie
0: trwa.
2: Nie, Mikołaj, dobra. Po prostu nie.
0: No dobra, to chociaż posłuchajmy sobie Robina Schulza. Barbs, Robin Schulz, Better Times, już teraz w Melo
2: Radio. Let's go!
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Religion. Ta.
1: Ja nie umiem tak angielskiego jak ty.
0: Never religion.
1: Ale ta mogę porobić.
0: Beberexha.
1: Beberexha, fightless, never religion, już za nami.
0: Czy już wiadomo, kto spada z 30, bo wciąż nie wiemy, kto spadnie z ekstraklasy?
1: Nie wiem, choć się domyślam.
0: I zostawmy tutaj kropkę.
1: Ale zostań ze mną na początek.
0: Nie, no zostanę. No na mistrza zostanę.

0: piątek o 21:00. Autopromocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Get ready with me!
5: I czas na najlepszy sezon, czyli sezon na truskawki. Więc ja, jako naczelna fanka truskawek, mam dla Was najlepszy przepis. Zróbmy razem drożdżówki z truskawkami. Let's go! W misce wymieszaj mąkę, suche drożdże, jajko, napój sojowy, cukier, sól i olej. U mnie jest to akurat olej rzepakowy i z tych produktów zrobi nam się ciasto, które musicie ugniatać 8 minut, aż będzie gładkie. Później przykryj i odstaw ciepłe miejsce na 2 godziny. Czas teraz na najważniejszy produkt. Truskawki pokrój w kostkę, mieszaj z cukrem waniliowym i mąką ziemniaczaną. No i to tyle, jeżeli chodzi o truskawki, bo najwięcej roboty jest jednak z ciastem, więc wyrośnięte ciasto podziel na 8 równych części, uformuj z nich kulki i ułóż je na blaszce. Znów odstaw na 20 minut. Następnie w każdej kulce zrób dziurkę i włóż do niej truskawki. Później posmaruj roztrzepanym jajkiem, posyp płatkami migdałów i piecz tak przez około 20 minut. I już macie super deser. Czy twoja skóra ci za to podziękuje? No nie wiem, ale wiem, że another day, another slay.
4: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne paliw przez weekend będą niższe niż dziś. 95 od jutra do poniedziałku będzie kosztować nie więcej niż 6,46, a olej napędowy 6,85. Łatwogang wyruszył dziś w charytatywną trasę rowerową. Przejdzie z Zakopanego do Gdańska i z powrotem pod Tatry. W ten sposób zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową. No i jeszcze prognoza na wakacje. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas gorące lato, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
2: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni.
1: A ten weekend też ma być słoneczny i gorący. Jutro do 27 stopni.
0: Mikołaj, ty wiesz, co to oznacza, co nie?
3: No pewnie.
0: Jutro będziemy się dobrze bawić.
3: Tak jest.
0: To na pewno.
4: Trzydziestka Meloradia.
0: Piątek!
3: I łatwo gang też będzie miał pogodę.
0: Czekaj, bo pana lektora zagłuszyłeś.
3: Odliczamy, no bo będziemy odliczać numery wasze ulubione. No przecież każdy wie, że w piątek po 18 odliczamy wasze ulubione.
0: Ale nie wiem, czy dla Łatwoganga to jest dobra rzecz, że jest tak ciepło. Kiedy ostatnio byłeś na rowerze?
3: No 12, nie kłam, że 15 lat temu.
0: Ja do tylu nie umiem liczyć. Słuchajcie, ale od 30 do 1 potrafię, bo mam napisane na monitorze, więc jest prościej. Lecimy z 30 Meloradia. Ma być ciepło, gorące, więc gorące hiciory tych 30 najgorętszych mamy dla was właśnie w trakcie następnych 2 godzin. Mikołaj już przybiera nóżkami, bo jego jeden z ulubionych numerów jest na miejscu 30.
3: Dokładnie, to jest Walked Away, David Guetta i Hypaton.
0: A ja przybieram nóżkami, bo w tym notowaniu mamy aż 3 nowości na 30 numerów, to dość dużo. I jedna z nich na miejscu 29. Prospa i Clooney, to Free Your Mind.
3: No nie dziwię się, że ludzie głosują.
0: Fajny numer, no. Czuć ten summer vibe.
3: Meloradio.pl, pamiętajcie, że tam możecie głosować na ulubione hity. No to co, 28?
0: No to dawaj, no powiedz.
3: Kungs i Davilius London. Galaxy. Trzyma się mocno.
0: Tak. Trzyma się mocno, to jest jeden w ogóle chyba z rekordzistów, jeżeli chodzi o tygodnie, które jest w 30 Meloradio.
3: No to tylko od was zależy, czy się utrzyma dalej.
0: Meloradio.pl, tam głosujecie, a jak już lecimy z nowościami, to druga z trzech. Dzisiaj Dub Dogs Free... How Does It Feel? O, tak nazywa się ten numer, to miejsce 27.

Ten gość już latem zagra w Kołobrzegu na Sunrise Festival. James Hype i jego Be Mine to miejsce 25 w tym tygodniu. Wy słuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce. No to skoro jest najbardziej dynamiczna, to od razu lecimy dalej, na oczko wyżej. Miejsce 24. No i tutaj gość, którego pseudonim powstał przez literówkę. No to tak, żebyśmy wszyscy zapamiętali, jak się go pisze. Oscar, spacja, Matt, spacja, K. Wszystko z małych liter i jego numer Sweet Nothings. To dziś miejsce 24.

0: Kiedy jest takie piękne popołudnie jak dziś, tak ciepło i tak grzeje słoneczko, ten numer brzmi dużo lepiej. Choć i tak jest świetny. Dive Into Me, Alok i Khalid, to miejsce 23 w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia. A teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo piątki to oczywiście dni muzycznych premier, a wieczorami piątkowymi gramy ich wam całą masę, macie wypakowaną plejkę nowościami. No to czas na pierwszą z nich w 30 Meloradia. Pamiętacie panią, która w 2014 roku chciała w ten sposób nauczyć nas samogłosek? To oczywiście była Kajza i jej numer Hideaway, a teraz Kajza wraca we współpracy z Bobem Sinclairem. Ma dla nas numer I Can't Wait, no i posłuchajcie jak on brzmi. Mam nosa, słuchajcie, że to będzie numer, który będzie nam towarzyszył przez całe lato.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Loco Loco, Gordo i Rainier, Zonewelt. To miejsce 22. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce. No a teraz czas na kawałek, który wrócił do nas tak naprawdę po latach, no bo pierwsza jego wersja była wydana w roku 2002. Potem powstała jego nowa wersja, a tę nową wersję podkręcił jeszcze David Guetta. No i tak oto wyszedł nam hit, który bardzo mocno wam się spodobał. Jest na miejscu 21 w tym tygodniu. Milky, David Guetta i Just The Way You Are.

Miejsce 20 w tym tygodniu. Fisher i Tom Sendai to Favor. Tak gramy w 30 Meloradia, liście waszych ulubionych numerów. No, mogliście sobie pogadać na przykład z Fisherem, który stworzył ten numer. Wiecie kiedy? No wtedy, kiedy wychodził ten numer. No bo wtedy on odpalił gorącą linię. No i na wielu nośnikach w Stanach Zjednoczonych pokazał numer telefonu. Można było na niego dzwonić, no i sobie z takim Fisherem na przykład pogadać. No ale jeżeli wam się nie udało zupełnym przypadkiem, to na przykład będziecie mogli go zobaczyć na tegorocznym Tomorrowlandzie. I słuchajcie Meloradia bardzo uważnie, no bo już niedługo coś dużego związanego z Tomorrowlandem będziemy mieli specjalnie dla was. Ale wcześniej, bo już za moment, Anima i Joji, Beautiful, ten numer na 19, za chwilę go gram.

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: czasie. Autopromocja. Reklama.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Opolu.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Struxi Developer zaprasza na dni otwarte już 22 i 23 maja. Opole, ulica Nefrytowa na osiedlu Róży Wiatrów. Sprawdź, co możesz zyskać ze Struxi. Przyjdź, wybierz mieszkanie, a w cenie otrzymasz ogródek i dwa miejsca postojowe przy zakupie. Znajdź struxi.pl i zapamiętaj. 22 i 23 maja. Nefrytowa w Opolu.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie.
19: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
22: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
0: Po reklamie.

Boy, You Turn Me. Felix Jen i Kaskada, miejsce 18 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. Pychu z tej strony, siemano. No a teraz czas na kolejną naprawdę mocną premierę, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu. No i to połączenie jest bardzo niespodziewane. Kygo i Dan Tymiński, oni poszli razem do studia, no i nagrali inny kawałek Heaven on Your Mind. No i wielu fanów traktuje ten numer jako hołd dla Avicii'ego. Tego niesamowicie utalentowanego artysty nie ma już z nami niestety od kilku lat. A to właśnie Dan Tymiński był wokalem w jednym z największych hitów Avicii'ego, czyli Hey Brother. No to posłuchajmy tego hołdu i nowości. Kygo i Dan Tymiński to Heaven on Your Mind. Yeah.

Słuchajcie, ja myślałem, że ja jestem młody, ale okazało się, że Christian Marci, który stworzył ten numer, po raz pierwszy za radiową konsolą stanął, jak miał 14 lat. No, myliłem się, okej? Okay? Christian Marci, Fast Car Superstars. To miejsce 16, a teraz dziewczyny, które laty będą miały wiecznie 18 i to się na pewno nie zmieni. Modelki i Włodarski, lubicie jak lata, to na 15.

Don't Wanna Go Home. Miejsce 14 w tym tygodniu w 30 ML Radio. To Meduza i Onryka Mamil. No mam nadzieję, że ten piątek was tak poniesie, że też szybko do domu nie wrócicie. Ale zanim to, pamiętajcie o Biforze przed dobrym Melo. Ten startuje punktualnie o 20, a po 21 Sunrise On Air. Będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival. Dużo muzy z właśnie tego festiwalu. To będzie naprawdę mocny Bifor przed waszymi piątkowymi szaleństwami.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Bittersweet.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pikok 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Melo Radio.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
9: Ale się przyjemnie, fajnie i letnio zrobiło za oknami, co nie? Piękne słońce, ciepła temperatura, no i najgorętsze hiciory w tym tygodniu. To mam dla was w 30 Meloradia. Odliczyliśmy już do miejsca 14, no to teraz lecimy dalej. Na 13 numer, który wiem, że ostatnio bardzo, bardzo mocno wam się podoba. A co to?
7: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
9: Jazzy i Spritz to Can't Deny It. Miejsce 13 w tym tygodniu, no mam nadzieję, że jednak szczęśliwe. Tu Pychu, siemano.

Thomas Gray. W 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej liście hitów w całej Polsce, na miejscu 11. Rumors już za nami, ale zanim pierwsza dziesiątka, no to czas na jeden z numerów, które czekają na wasze głosy w propozycjach. No czeka ten kawałek i czeka, żeby dostać się do 30 Melo. No miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu to się uda, bo ten numer to jest naprawdę powiew lata, które przed nami. Shimza, ten gość już między innymi z Topikiem współpracował, tym razem ma dla nas numer Fire Fire, no i już tak swoją drogą a propos lata, 10 lipca zagra w Łodzi, więc można zapisać tę datę w kalendarzu i się wybrać, żeby posłuchać między innymi tego numeru. Fire Fire to propozycja do 30 Mela.

miliarda streamów. Tyle ma ten gość w sieci, to Ale Farben i Body Talk. Miejsce 10 w tym tygodniu to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na oczko wyżej. No i miejsce 9 to kobieta, która już była na miejscu pierwszym. No ale chyba troszeczkę mniej wam się ten numer podoba, ale wciąż bardzo wysoko. Na miejscu 9 ona, ta, która potrafi i w ballady, i w muzę elektroniczną, Ellie Goulding i Lenium, ta Don't Want Your Love. Meloradio, two ships in the night.

0: Ta siódemka to chyba nie aż taka szczęśliwa. Niedawno miejsce pierwsze, a tu bardzo proszę, na siódmym. Bibi Rexha i Faithless, ale dalej ten numer was niesamowicie grzeje i wcale mnie to nie dziwi. 24 minuty po 19 to jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a jak piątek to oczywiście premiery. No i mam dla was kolejną taką. Loud Luxury ma dla nas coś zupełnie nowego. Colorado, tak się nazywa jego najnowszy numer, no i posłuchajcie jak on brzmi.
1: Najlepszy nowych hitów w Melo. Tonight we're gonna

0: Powiedziałem, że ten numer to Loud Luxury, ale o niej nie można zapomnieć. Zoara też. Bardzo piękna. I bardzo utalentowana. Colorado to jest nowość i propozycja do 30 Meloradia. Za chwilę miejsce szóste, tu John Summit i The Chainsmokers się pojawią.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza!

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba!
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.

Another i Talk to You, miejsce drugie w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, a ten kawałek podobał wam się najbardziej. Wrócił po 14 latach. Tak w sumie to te 14 lat temu w Polsce nie był mega popularny, ale stał się całkiem niedawno po występie tego pana na Coachelli. Justin Bieber i Nicki Minaj to Beauty and the Beat.

Ale dobrze, że Justin ten numer na Coachelli wykonał i że możemy się nim cieszyć. Beauty and the Beat to wasz ulubiony numer tego tygodnia. Miejsce pierwsze. 30 Meloradia. Justin Bieber i Nicki Minaj. Oni za nami, a przed nami 20. A to w piątek oznacza, że lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Będą najlepsze remiksy waszych ulubionych hitów z anteny Meloradia, a po 21 Sunrise on Air.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Czy zły uczynek, nawet w dobrej wierze, może zostać usprawiedliwiony? A gdyby ktoś zrobił to, na co ty nie masz odwagi, nazwałbyś go bohaterem czy szaleńcem? Sprawiedliwy studium przypadku. Najnowszy spektakl inspirowany prawdziwą historią w reżyserii greckiego twórcy Anestisa Azasa. Już od 16 maja na deskach Teatru Kochanowskiego. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie teatropole.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalny ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
7: O reklamie.

Na zegarach jest już prawie 20, no to co, startujemy z biforem przed dobrym Melo. Obiecałem najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia. No to bardzo proszę, Kungs, Teofilus London i Galaxy. Ale jak już słyszycie, nie w takiej standardowej wersji. Kasim, gość o naprawdę białych włosach, zremiksował ten numer. No mam nadzieję, że jeżeli ten remiks jest tak dobry jak farba, no to nie mamy się o co bać. A nie mamy, bo jest naprawdę świetny. To jest Bifor przed dobrym Melo. To Pychu, siemano.

David Guetta, tak, gra wam Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo, 15 minut po 20 na zgarach, a jak Before, to oczywiście sztosy sprzed lat. Choć tu, no, nie cofniemy się jakoś bardzo mocno, bo do roku 2022, wtedy viralem na całym świecie stał się ten serial. Opowiada on o setkach spłukanych graczy, którzy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci, no i główna zasada: nie ufaj nikomu, nawet sobie samemu. Liczy się tylko wygrana. No wiem już, że wiecie, o co chodzi. Squid Game to właśnie ten serial i muzyczka z niego stała się mega popularnym viralem na całym świecie swego czasu. No i Alok też chyba ten serial oglądał, bo powiedział: kiedy wkręciłem się w serial, z miejsca zainteresowała mnie też muzyka. Mroczna, nieco przerażająca, która wierca się w mózg. Chciałem dodać do istniejącego motywu coś od siebie, no i dać fanom gotowy na klubowe imprezy kawałek. No to teraz wierćmy się w mózg Aloka, no bo to on stworzył ten numer. Squid Game, let's play. To Alok w Melo Radio. Przypominamy ten numer w Biforze przed

Radzi mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: życie tu. W takiej taksówce to chyba każdy chciałby być pasażerem. Kizo i Bledka, Taxi, tak wam gra Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. To jest Before przed dobrym Melo w piątkowy wieczór. 20:29 na zegarach. A już teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A to będzie coś zupełnie świeżego od pana, który już w to lato pojawi się na Sunrise Festival. Przypominam, po 21 Sunrise On Air na antenie Melo Radia będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, ale też szansa na to, żeby zgarnąć wlotki właśnie na Sunrise Festival. A ten pan to Urzel, on połączył się z Ultranate. Zrobili to już zresztą jakiś czas temu przy numerze Free, no i chyba współpraca się spodobała, skoro teraz wyszła nowa produkcja Moving to the Sun. Tak nazywa się ten numer i posłuchajcie, jak brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Don't Wanna Go Home, Meduza i Omri Camomile. To jest Before przed Dobrym Melo. 20 minut. Tyle zostało nam do 21. No a teraz czas na jeden ze sztosów sprzed lat. No i pukamy do roku 2015. Co to były za wakacje z tym numerem? No wspominam do dziś każdy jeden wyjazd nad morze, kiedy właśnie w radiu leciał ten kawałek, więc stwierdziłem, że przypomnę wam te piękne czasy. No i jest to numer, który jest uwielbieniem dla wszystkich czarnoskórych kobiet na całym świecie. Jak mówią twórcy, wszystkie jesteście piękne. No, nieważne jaki jest kolor skóry, wy wszystkie panie po prostu jesteście cudowne. Ebony Eyes, Rico Bernasconi, Tulka Naklas i Sean Paul. Ten numer przypominamy już teraz, to jest Before przed Dobrym Melo.

aplikację w telefonie, którą włączacie, przykładacie do głośnika i ona wam pokazuje, jaka to jest piosenka, jaki to jest tytuł, to w 2018 roku to był najczęściej wyszukiwany utwór właśnie w tej aplikacji. Solo, Clean Bandit i Demi Lovato. Ten kawałek przypomniałem wam w Biforze przed dobrym Melo. 2018 rok to był. A za chwilę w 2026 roku wybije godzina 21. No i lecimy dalej z Biforem. I Bifor wejdzie na wyższy poziom, bo rozpoczniemy Sunrise on Air.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, która...

0: reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 21 już punktualnie na zgarach, to jest Sunrise on Air, najlepszy before przed dobrym melo, w trakcie którego mam dla was wlotki na Sunrise Festival. Mam 3 podwójne bilety na ostatni dzień, niedzielę, 2 sierpnia. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsApp Meloradia i zanudźcie nam numer, którego bardzo byście chcieli usłyszeć w Kołobrzegu w tym roku. Najlepsze zanucenia będę nagradzał wlotkami na 2 dzień sierpnia, na niedzielę, na Sunrise Festival, a w międzyczasie gram wam gościa, który pojawi się już w tym roku nad polskim morzem, właśnie w Kołobrzegu. Diablo, gość, który w tym roku 1 sierpnia rozgrzeje nam Blue Stage w Kołobrzegu. Robi to już teraz w Melo, to jest Sunrise on Air.
1: To jest Sunrise on Air w Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio.

0: Ale ten set rozgrzewa. Tak właśnie będzie brzmiał Blue Stage na Sunrise Festival już w te wakacje od 31 lipca do 2 sierpnia w History of Sunrise Festival. Po 7 latach wraca tam, gdzie to wszystko się zaczęło, czyli właśnie na Blue Stage na Podczelu, a za dzisiejsze sety odpowiada gość, który zagra tam w sobotę właśnie na Blue Stage'u, czyli Diablo. To jest Sunrise on Air, najlepszy before przed dobrym melo w całej Polsce.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: A ja mam dla was wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival. Na niedzielę poprosiłem, żebyście nagrali głosówki, jak nucicie numery, które chcecie usłyszeć właśnie tam w Kołobrzegu. No to proszę bardzo, Kasia, dawaj. Asie, dziewczyna postarała się. Mano, Kasia.
2: Cześć, cześć.
0: No cześć, słuchaj, co to był za numer?
2: DJ Matyz Orgazm.
0: No i chcesz go, jak rozumiem, bardzo mocno usłyszeć w Kołobrzegu. No to oczywiście. Ja nie mogę zrobić, Kasiu, inaczej. W tym momencie podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival na niedzielę leci w twoje ręce.
2: Bardzo dziękuję, bardzo ci cieszę.
0: A wiesz już, kogo weźmiesz ze sobą?
2: Oczywiście, że wezmę koleżankę.
0: A, no to jak dwie psiapsiuły się zbiorą w Kołobrzegu, to mam wrażenie, że ta impreza potrwa dłużej niż do rana, no. A już teraz wracamy do gościa, który zawładnie Blue Stage'em. Diablo i jego set już teraz w Melo Radio.
1: To jest Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Tak właśnie będzie brzmiał Sunrise Festival już w te wakacje, a to gość, który zawładnie Blue Stage'em już 1 sierpnia. Diablo i jego set za nami. My przygotowujemy się do Sunrise Festival i robimy najlepszy bifor w Polsce, a jest do czego, no bo to festiwal ogromny. Jego pierwsza edycja w 2003 roku odbywała się w Kołobrzeskim Amfiteatrze, ale popularność tego festiwalu zmusiła organizatorów do powiększenia przestrzeni, no i przenieśli się do Kołobrzegu na Podczele, na teren byłego lotniska. Sunrise on Air. No i wiem, że wy też chcielibyście się tam pojawić. Mam jeszcze dwie podwójne wlotki na niedzielę. No i prosiłem, żebyście nucili numery, które chcecie usłyszeć właśnie w Kołobrzegu na WhatsAppie Meloradia. Robicie to bardzo dzielnie. Cały czas zachęcam, żebyście to robili. Tak też wykonała Justyna. No i posłuchajcie, co ona nam zanuciła. A, no pięknie, Justyn. To siemano, Justyna, co tam?
1: Hejka, hejka.
0: No cześć, chciałabyś, jak rozumiemy, w Kołobrzegu się pojawić w tym roku na Sunrise Festival.
1: Chciałabym bardzo.
0: To jeszcze zdradź nam wszystkim, co to jest za numer, który nam zanuciłaś, którego ty tak bardzo mocno chcesz usłyszeć.
1: Take Over Control.
0: A oczywiście, Afrojack, jak wiadomo, na Afrojack Kołobrzegu się pojawi i ty też się pojawisz, bo podwójna wlotka w tym momencie na Sunrise Festival na 2 sierpnia leci w twoje ręce.
1: Yes! Dzięki!
0: Cudownie, a wiesz już, kogo zabierzesz?
1: Tak.
0: O, bardzo proszę, a zdradzisz, czy to tajemnica?
1: Zostanę tajemnicza.
0: Dobrze, niech będzie. Słuchaj, ja i tak już myślę, że będzie bardzo dużo chętnych, którzy chcieliby się z tobą wybrać, a jeżeli wy też chcecie, no to jeszcze jedna podwójna wlotka została na 2 sierpnia na Sunrise Festival. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, jak nucicie numery, które chcecie w Kołobrzegu usłyszeć. A już teraz wracamy do DJ-a Diablo i jego seta. To jest Sunrise on Air w Meloradia.

0: Tak właśnie brzmi Sunrise on Air, a to set od gościa, który już 1 sierpnia na Sunrise Festival się pojawi, Diablo, ale w Kołobrzegu nie pojawi się sam, no bo obok niego stanie Antune, jak zapewniają organizatorzy. On dołoży do tego seta swój unikalny styl łączący trance'owe melodie z naprawdę potężną energią, więc jak słyszycie, będzie naprawdę mocno. A ja mam dla was ostatnią podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air.
0: Głosówek przyszła cała masa, ale ja niestety musiałem wybrać jedną. Poprosiłem, żebyście nucili numery, które chcecie usłyszeć na Sunrise Festival. No to proszę bardzo, Magda. No i coś mi się wydaje, że Magda na Sunrise Festival pojedzie skuterem. Albo dla skutera, ale też dla 2 sierpnia, trzeciego dnia Sunrise Festival, no bo właśnie na ten dzień, Magda, dostajesz wlotki od Meloradia. Podwójna wlotka leci do ciebie, a do was leci kolejna część seta od gościa, który od lat rozgrzewa sceny na Sunrise Festival. No zna Kołobrzeg jak własną kieszeń. DJ Diablo już teraz w Meloradio.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

i Diablo, czyli nasz polski Piotr Kunca, to właśnie on wystąpi 1 sierpnia na Blue Stage Sunrise Festival, a to scena, na której w tym roku odbędzie się w History of Sunrise Festival. DJ Christy i przyjaciele zapewnią naprawdę nieziemski poziom, więc słuchajcie uważnie Meloradia, no bo cały czas mamy dla was masę wlotek na Sunrise Festival, a już za moment startujemy z tym, przed czym robiliśmy before. Dobre Melo czeka, na sam początek set od Tiesta, potem będzie Clapton, no a potem to już w ogóle cała noc z najlepszymi setami od najlepszych z najlepszych na świecie. Szalonego piątku wam życzę, Pychu z tej strony. Siemano.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries.
8: Dobre Melo. Melo Radio.
7: Legacy.
8: Melo.
7: Shaped by decades of inspiration.
8: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
7: Welcome to a musical journey. To a place where every track tells its own story.
8: Melo.
7: This is Prismatic by Tiësto.
8: To jest Tiësto.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. O reklamie. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Po reklamie. Autopromocja.